kontroli. 808 z Magnoli. Nie nagrywaj mnie jak kidrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizy rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co

0: Od rana najlepiej i od rana najgłośniej. Michiko w RMF Max i Wstawaj, nie udawaj.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Siemano ekipa.
1: I zastanawiamy się jednocześnie, jaka praca, kto jeszcze nie śpi o tej porze. Dajcie nam znać, nagrajcie głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max.
2: No bardzo prosimy, czy to piekarze, czy to kolejarze, kto nie śpi, dajcie znać, jesteśmy bardzo ciekawi, chętnie od was usłyszymy głosówki. Najlepsza droga, żeby dotrzeć do studia RMF Max.
1: Kręcisz w taksówce albo kręcisz na widlaku, to też się odzywaj, zwłaszcza jak miałby to być twój pierwszy raz.

0: Słuchajcie, jaki to jest budzik, petarda od samego rana. Ring my bell i age w RMF Max jeszcze przez szóstą.
1: Jest nadzieja, jeżeli chodzi o młodych ludzi, szczególnie tych z Krakowa, ponieważ młodzi krakowianie tyle zaczęli zbierać butelek, ale to dosłownie tyle worów, że zaczęli nawet o nich pisać w internecie.
2: A, to super, ale to myślę, że nie tylko w Krakowie, w całej Polsce zbierajmy buteleczki, wymieniamy na pieniądze, no i taka rada dla rodziców na rok szkolny. Zamiast kieszonkowego, to możesz dać po prostu teraz siatkę z butelkami i elo, niech z jakoś razem.
1: I na wycieczkę, nie? Do Zielonej Góry.
2: A ty, Ignacy, ile dostajesz butelek od rodziców?

0: To jest najlepszy sposób, żeby zacząć wrzesień. Rihanna w RMF Max i We Found Love. No i 1 września, tak to dzisiaj. Pytamy was o to, kto jeszcze przed 6 i dlaczego nie śpi, który zawód?
1: No, na przykład Mariusz. Mariusz pisze, który prowadzi autobusy od samego rana. Nie wiemy dla ciebie, Mariusz, co to znaczy rano, ale to dla nas jest przed rano, tak naprawdę.
2: Tak, nagrywacie nam swoje głosówki. Kamil też mówi, że dostawczaki zero spania za kółkiem i ostro lecimy od samego rana.
0: No jest jeszcze Natalia, która napisała, że wcale się na to nie pisała, ale od rana ma pracę pod tytułem prasowanie koszul na rozpoczęcie roku.
1: Więc teraz nagraj nam głosówkę, zobacz jak to jest, usłyszę cię na antenie RMF Max, niech cała Polska usłyszy, w jakim zawodzie pracujesz.
2: Czyli na Instagramie albo na Facebooku nagrywasz głosóweczkę i razem robimy galerię ludzi pozytywnie obudzonych.
3: Słuchacie RMF Max, przy mikrofonie Małgorzata Ilaszki-Sielewska. Zapraszam na flash. Kolejna obwodnica Poznania idzie do remontu. Tym razem drogowcy biorą się za odcinek trasy S5, a to oznacza, że prace nałożą się na remont S11 po drugiej stronie miasta.
4: Inwestycja obejmie ponad 9-kilometrowy fragment trasy, a jej celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu podróżowania. Nawierzchnia na tym fragmencie trasy znajduje się w złym stanie technicznym. Występują na niej spękania podłużne i poprzeczne. Aby przywrócić drodze odpowiednie parametry eksploatacyjne, konieczna jest likwidacja istniejących uszkodzeń i ułożenie nowych warstw bitumicznych.
3: Wyjaśniała Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDK i ja. Przed nami drugi Oleśnicki Festiwal Kwiatów. Event potrwa od 19 do 20 września. Będzie to wydarzenie nie tylko dla miłośników przyrody, ale także całych rodzin. Wstęp jest wolny.
5: Chcemy stworzyć coś takiego jak rodzinny festiwal kwiatów, żeby rodziny przyszły z dziećmi, mogły się pobawić, dzieci, a rodzice spędzić miło czas. Będą robić dzieciaki karmniki bądź paśniki. Taki karmiczek będzie można sobie zmontować. Zaczynamy od godziny 9 do godziny 18. Warsztaty dla dzieci będą od godziny 11 do godziny 15. Dodatkowo będzie sprzęt przeciwpożarowy. Przyjadą oleśnicy strażacy i będą prezentować sprzęt, jaki ratują nas i nasze życie.
3: Mówił Krzysztof Małasiński, prezes Stowarzyszenia Akademia Kwiatu i Miodu. Zielona Góra szykuje się do winobrania. Na deptaku widać już pierwsze przygotowania do Święta Miasta, które rozpocznie się w tym tygodniu. O tym, co już się zmienia w centrum, powie nasza reporterka Agnieszka Der.
6: Wokół ratusza stanęły drewniane domki, w których podczas winobrania swoje produkty pokażą przedstawiciele 44 lubuskich winnic. Na Starówce trwa też porządkowanie przestrzeni. Znikają gazony i miejskie kosze, które zastąpią większe pojemniki na odpady. W jarmarku weźmie udział ponad 170 wystawców, a na Placu Bohaterów stanie Luna Park. Winobranie rozpocznie się 4 i potrwa do 13 września.
3: Miasteczko winiarskie przy ratuszu ruszy w piątek o godzinie 16. Ryk silników, sportowa rywalizacja i adrenalina na pełnej prędkości. Już w niedzielę koszaliński motopark zaprasza na Smart Racing Cup. Na torze wielka rywalizacja w najmniejszych samochodzikach.
7: Tak naprawdę dla każdego, od najmłodszego, przykładowo 12-latka, który nie ma prawa jazdy, chciałby wsiąść w samochód, a nie ma możliwości jeżdżenia po drodze, a na torze taka opcja wchodzi w grę, gdzie tak naprawdę z tego samochodu wyciągamy, inaczej instalujemy fotel sportowy, atestowany, pasy, siatkę na szyby, gaśnicę i tak naprawdę tym już samochodem seryjnym, który jest wyposażony w klatkę bezpieczeństwa, będzie mógł się ścigać po torze z młodymi kierowcami.
3: Mówił Emil Bożek z motoparku. Całodniowa impreza rusza o godzinie 10:00.

0: Jakby ktoś się chciał obudzić obok Somber, to możemy to dla was zrobić w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: 9 minut po godzinie 6 i już cała ekipa RMF Max nie śpi, nie mówię tylko o nas, ale przecież to wy jesteście najlepszą naszą poranną ekipą i piszecie do nas na Messengera, na Instagrama. Jaki zawód nie śpi i Gosia florystka nie śpi, bo jedzie na giełdę, a floryści to są ci, którzy walczą floretem.
0: Nie? Tak, tak, Filip,
2: tak, tak, tak, tak, tak.
0: Jadą na giełdę, żeby kupić sobie nowe florety.
2: A Paweł na przykład nie śpi, bo...
3: 40 ton pion, Paweł, kierowca tira.
2: 40 ton pion. Jakby ktoś się pytał, to kierowcy, którzy wożą właśnie 40 ton
4: to
2: pion,
4: to jadą,
2: jakby
0: pozdrawiamy.
2: Co. Roxana mówi, że nie śpią betoniarze.
4: A, ale to dlatego, że co, że słyszysz, że nie śpią, czy mieszasz?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF.
2: Grucha się kręci od rana.
4: Floryści, betoniarze, przybijcie se pionę.

energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrem woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Jeszcze przed szkolnym dzwonkiem Alex Warren zagrał swój numer Passenger. Jest 17 minut po godzinie 6, a jeżeli nie idziesz do szkoły, to znaczy, że idziesz do pracy na pewno. A z nami się idzie dużo lepiej.
1: Tak, mamy dla was super ciekawostki, potem do powtarzania przez cały dzień wszystkich, których spotkacie. I teraz słuchajcie, naukowcy znowu pochylili się nad bardzo ważnym tematem. Czy należy spać 8 godzin? Czy to jest ważne? Czy to jest konieczne? I otóż, tak jak naukowcy zwykle mówią, no to nie wiadomo. Nie do końca. Można, ale jakby pokazuje, że to nie dla każdego, że to nie jest sztywne minimum i niekoniecznie 8 godzin może.
2: No ale to można, trzeba, czy nie trzeba w końcu?
1: No,
2: trzeba?
1: Nie trzeba.
2: Można, ale nie trzeba? No okej, czyli nie trzeba, ale musisz sobie potem zrobić w ciągu dnia drzemkę. Okej. Max.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
7: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Nie ma wolnej gry o poranku w RMF Max. Accent i Kylie minuta dokładnie jest na zegarach po wpół do siódmej.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Polska góra!
0: Co zrobiliśmy?
3: Trzeba to wykrzyczeć. Znaczy jeszcze nic nie zrobiliśmy, ale dopiero zrobimy, ponieważ dwóch Polaków, Patec i Pawwit, znany z Instagrama, chcą wejść w Pakistanie, w paśmie Karakorum, na szczyt, który do tej pory jeszcze nie został absolutnie zdobyty przez żadnego człowieka. No to są wariaty, nie? No wariatecy, nie?
4: Ale rozumiem plan, ma sens, bo jak już ta góra będzie miała jakieś imię, jak już ktoś tam jakoś nazwie, to będą mogli sprzedawać ciupagi z tą nazwą, no to kurczę, chyba warto, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Chociaż nie wiem, no można też na ciupadze po prostu napisać Zakopane. Jak nad morzem idą, to co, w Karakorum nie pójdą? No? Serio?

0: Co to tak teraz rozkosznie buja? To oczywiście Tame Impala i Dracula w RMF Max.
1: 6:38. Wstajemy jednocześnie z wami i czytamy najważniejsze informacje, bo te są naprawdę istotne.
2: Najważniejsze
1: informacje, no wiadomo, takie są, nie?
2: Słuchajcie, zanim flash, to jeszcze u nas o tym, że 12% badanych osób, Polaków oczywiście, bo to nas dotyczy, zadeklarowało, że zarobki pozwalają im komfortowo i bez większego problemu finansowego na większe wydatki.
0: 12% tylko jest zadowolonych z tego, ile zarabia?
1: Ale ja muszę powiedzieć, że jak tak dzisiaj patrzę na swoje konto, to do pierwszego nie powinienem mieć absolutnie żadnego problemu. Max.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: I po reklamie.

0: studiu RMF Max szaleństwo, latają kartki, wszyscy tańczą, a to wszystko na 11 minut przed godziną 7, bo to jest Enrique Iglesias.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ej, siemano Mateuszki, i co? Idziemy dzisiaj do szkoły? No wiadomo, poczekaj.
4: Ktoś tu dzwoni.
3: Słuchajcie, bierzemy was za rękę, bo jesteście najlepsi, idzie razem do szkoły, no ale pytanie jest takie. Co byś sobie kupiła, do szkoły, gdybyś dzisiaj zaczynał rok szkolny?
0: To jest... Ale super.
4: Ja po prostu, ja marzę o takim piórniku z X-Menem. I to było coś takiego, o czym zawsze absolutnie marzyłem do szkoły. Ludzie.
0: Mateuko?
3: Ja bym chciał mieć taki plecak z jakimiś fajnymi naszywkami.
0: Ja bym chciała mieć też piórnik taki z takiego futerka, ale taki duży, żebyś tam dużo pisaków fajnych mieścił. No i długopisów z brokatem. Taki bym sobie kupiła.
4: Ekipa, daj znać nam głosówką na Facebooka RMF Max albo przez naszego Instagrama, bo tam też można wysyłać nam głosówki. Co fajnego byś sobie kupił do szkoły, gdybyś teraz zaczynał albo zaczynała nowy rok szkolny.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A najlepsze w tym wszystkim jest to?
3: No,
0: że można sobie to wszystko kupić za dorosłe pieniądze. 10 do 7.

0: Daria Zawiałów w RMF Max 5 przed siódmą. Pytaliśmy was o to, co byście sobie do szkoły kupili, gdybyście dzisiaj do szkoły szli. Adeta?
1: Ależ pozwoliliście mi wrócić do moich młodzieńczych lat. Ja to bym sobie kupiła Walkmana i piórnik na trzy zamki, w którym siedziałby Tamagotchi i oczywiście zdechłby na lekcji matematyki, bo nie mogłabym go nakarmić.
2: To jest sztos. I cały czas możecie nam jeszcze nagrywać. Co byście sobie kupili do szkoły, gdybyście do niej szli dzisiaj?
3: A teraz zostańcie z RMF Max, bo jest 6:56, a to oznacza, że o 7:00 Flash, sport i pogoda. Koniecznie zostańcie, żeby tych informacji posłuchać i nagrać nam głosówkę. RMF Max.
4: Reklama. Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
7: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
11: Ach, herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
10: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
11: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
9: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na Maxa.
6: Hity na Maxa.
7: Siódma jeszcze na zegarach, to oznacza Flash Sport i pogodę w RMF Max. Ania Łopuszańska gotowa. Dzień dobry.
8: Rosjanie znów uderzyli w Kijów. W nocy na stolicę Ukrainy skierowane zostały rakiety balistyczne. Są ofiary i ranni. Tuż przed trzecią nad ranem odnotowano kilkadziesiąt eksplozji. A od północy kierowcy w Polsce tankują drożej. To już oficjalny koniec programu CPN. Więcej kosztuje nas litr 95 i oleju napędowego.
9: Będzie to w obu przypadkach, zarówno dla benzyn, jak i oleju napędowego, oznaczało podwyżki w przedziale 60-90%. Pewnie nie na wszystkich stacjach będzie jednakowa podwyżka, ale podwyżki do 90 groszy to jest takie minimum, którego musimy się spodziewać.
8: Mówiła Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw z biura Reflex. My do tego tematu będziemy jeszcze wracać, a dziś oficjalny start szkoły. Wraz z 1 września duże zmiany. Od nowego roku szkolnego w dziennikach elektronicznych pojawią się blokady. Nauczyciele nie będą już dostawali wiadomości od rodziców poza godzinami pracy.
10: No nie ukrywam, byliśmy zestresowani faktem, że można do nas napisać w każdej chwili. Wielu rodziców próbowało nawet na urlopie, wiedząc, że jesteśmy na urlopie. Stąd takie odgórne zabezpieczenie, które pozwala nam, że tak powiem, spać spokojnie, jest bardzo potrzebne.
11: W końcu nauczyciel będzie miał prywatne popołudnia.
12: Miejmy nadzieję, że tych przepisów będziemy się trzymać i nikt nie będzie miał do nikogo pretensji, że przecież wysyłałem, a pani nie odpowiedziała.
8: Usłyszała od nauczycieli ze Szczecina Anna Pałamar. To koniec pewnej epoki. Po 21 latach z reprezentacją Argentyny żegna się Leo Messi. Rozegrał 207 meczów, w których strzelił 125 goli. Z drużyną narodową zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo świata. Dałem z siebie wszystko, nie mam już nic więcej do zaoferowania. Tak napisał w mediach społecznościowych 39-letni piłkarz. A teraz jeszcze więcej sportu, bądźcie z nami.
7: Messi, wróć!
5: Info z pierwszej ręki.
6: Flash sportowy w RMF Max.
8: Polskie siatkarki meldują się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Pokonały Portugalki 3-0, w czwartek zmierzą się z Holandią. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Nasza tenisistka pokonała Chinkę Xiu Wang 6-2, 6-3. Awans do drugiej rundy turnieju wywalczył sobie także Hubert Hurkacz. Pokonał Damira Dżumhura 6-4, 4-6, 6-1, 6-1. A za burtą US Open niestety Maja Chwalińska, która uległa Amerykance Taylor Townsend 2-6, 3-6. Z kortów przenosimy się jeszcze na murawę w meczu kończącym trzecią kolejkę Ligę grad bramek, bo FC Barcelona ograła Rayo Vallecano 5-2.
5: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
8: No cóż, cały wschód Polski dziś wyciąga parasole, popada też na północy kraju, na Mazowszu i w Suwałkach może dodatkowo zagrzmieć. Poza tym w pakiecie na dziś sporo rozpogodzeń, na termometrach od 20 stopni w Trójmieście przez 21 w centrum do 25 na Podkarpaciu i w Małopolsce.
7: 4 minuty po godzinie 7. Ania zaraz wróci, prawda, Aniu?
8: Oczywiście, wracam.
7: Zaraz.
8: Ze świeżą porcją informacji.
7: A wstawaj, nie udawaj cały czas w składzie. Filip Kliber,
13: Karola Kowalska
7: i Mateusz Marek. Buongiorno.
13: Przepraszam, jakie skarpetki się zakłada przy takiej pogodzie? Bo to się może komuś przydać.
7: Trzy czwarte.
14: Z golfem.

0: I'm on fire.
1: 7:09, czas na lekcję podstaw przedsiębiorczości. To jest, moi drodzy, ten dzwonek, który oznacza, że możesz wygrać 15 tysięcy złotych i to w bardzo prosty sposób.
2: No i to właśnie jest ostatni dzwonek. Ja teraz pani profesor Kowalska opowiem wam, jak to zrobić.
3: Oczywiście, drodzy państwo. Dzień dobry. No nie, no, słuchajcie, sprawa jest taka. Można to zrobić naprawdę mega prosto. Nie będziemy wam tutaj mówić, że to są trudne rzeczy. To są naprawdę mega proste rzeczy podstawy do zrobienia. Podstawy, dokładnie, przedsiębiorczość. 15 tysięcy złotych czeka. Wysyłasz SMS-a z hasłem MAX na 7327 za 3,69. Tyle to kosztuje. Możesz się też zgłosić przez rmfmax.pl. Tam jest dużo różnych fajnych bonusów. Po prostu musisz to zrobić i na tym polega cała przedsiębiorczość, którą się musisz wykazać.
1: Czy można zgłaszać nieprzygotowanie w tym przypadku?
3: Nie, A po co?
2: Tylko na piątkę, bo to jest ostatni tydzień Casa de Palma. Także wszyscy zdają elegancko. Bardzo prosimy, zgłaszamy się teraz.
3: Kto się nie zgłosi, ten pała.

0: Gibbs, Kukon, Jonathan i wy w RMF Max. 20 minut po godzinie 7 gramy najlepiej, gramy największe hity i przy okazji też o zmianach w szkołach, bo dzisiaj, moi drodzy, 1 września, najważniejsze informacje szkolne.
1: Skupienie, co się zmieni w tym roku szkolnym. Wynotowaliśmy dla was specjalnie, żebyście wiedzieli, byli na bieżąco. Zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach, wjeżdża na grubo.
0: Dobrze.
1: Wprowadzenie obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Dobrze.
0: Dobrze.
1: Oraz obowiązkowe sprawdzanie prac domowych. To kiedyś było już.
2: To nie było tak, że już nie ma prac domowych. No, no słuchajcie, dużo się zmienia, nauczyciele podobno czują się nieprzygotowani, no ale cóż, to można po prostu zgłosić chyba gdzieś, nie? Można? Można? Czy to już też wycofali w tym roku?
0: Max. Drodzy uczniowie, którzy jadą na rozpoczęcie roku, jeżeli to jest dla was kara, to jeszcze nie czytaliście Krzyżaków. Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way up. Look at the ground, I won't wait up. Not coming down from this. Got a new vibe.

0: Hey, it's ATB here.
1: Cześć, tu Piotr Ambroży. Razem jesteśmy w RMF Max.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.

0: nowe, słuchajcie, w RMF Max. Robimy quiz z wiedzy naprawdę podstawówkowej, banalnej, super prostej, ale okazuje się, że to wcale nie są proste pytania. Wczoraj tak się na przykład okazało. Możecie bawić się z nami, możecie odpowiadać, bardzo proszę. Mateusz Marek, zapraszam do tablicy. Kategoria język polski.
1: Okej.
0: Ile w języku polskim jest przypadków?
2: No ile?
3: Trzy na pewno są, nie? Żeby było jasne.
2: Jest, znowu nawet napisać, że jesteśmy głupi. Nie?
0: Bardzo możliwe. Kliber, co to jest epitet?
3: To jest połączenie rzeczownika i przymiotnika.
0: Dobrze.
2: I co teraz? No.
0: Matematyka teraz. Matematyka. Mateuko, ile boków ma pięciokąt?
3: No,
2: polista.
3: Pięć.
0: Dobrze.
1: Słuchaj, to jest strasznie trudne, to jest normalnie zawał.
0: No, widzisz? Dobrze, teraz
3: co
0: Filipek.
3: Mam z matmy?
0: Tak. Ile to jest więcej? 1/3 czy 1/4 tortu?
3: 1/3. Trzecia, bo to jest 33%.
1: Wiedziałem, to też.
0: Nie podpowiadaj.
3: 2-0 dla mnie. Dobra, nie ściągaj.
0: Ostatnie pytanie, bardzo proszę. Mateusz, w którym roku odbył się zjazd gnieźnieński?
1: 1000.
0: Dobrze.
1: Wiedziałem to.
0: Nie ściągają. I ostatnie pytanie. Filip, co wynalazł Jan Gutenberg?
3: Ruchomą czcionkę?
0: Dobrze.
3: I co? I słuchajcie, jeżeli odpowiadaliście razem z nami, napiszcie na Messengerze, ile mieliście punktów.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Ta zabawa jest naprawdę bardzo trudna. Proszę do tablicy, ale słuchajcie, już od jutra będziecie mogli się do niej zgłosić i pobawić się razem z nami i wygrać kieszonkowe.
0: Co więcej, będziecie się mogli zgłosić ze swoimi bąbelkami, które będziecie mieli w samochodzie i to dla nich, myślę, to kieszonkowe będzie najfajniejsze.

0: Robimy z wami wszystko na chillu. 7:39 w RMF Max. Ale też przy okazji rozpędzamy się, jeżeli chodzi o informacje, bo matura, matura, matura.
1: To prawda. Jak co roku.
2: No, czy ja mogę prosić o dzwonek z tej okazji?
0: No, oczywiście, że możesz prosić o dzwonek.
2: Uwaga.
1: Ja już proszę nie, koniec dzwonka.
2: Na maturze, słuchajcie, w przyszłym roku będzie biznes i zarządzanie. To jest przedmiot, który zastąpił podstawy przedsiębiorczości w szkołach już jakiś czas temu.
1: Tak?
2: A teraz będzie można to zdawać na maturze. Tak, biznes i zarządzanie, no brzmi poważnie.
1: Ale to faktycznie historia sięga dużo głębiej, bo zajęcia praktyczne zrobienia biznesu to były od zawsze, tylko odbywały się na długiej przerwie za szkołą, co nie?
2: Chodzi o karteczki, nie?
0: Co, Mati, za garaża idziemy?
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Moomin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: I po reklamie.

0: Sylwia Bamba. 7:49 w RMF Max, a teraz mamy coś specjalnego.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: I na naszej antenie dzisiaj wraz z TikTok Polska mamy akcję, uwaga, TikTok Songs of Summer 2026, czyli hity lata 2026 od TikToka.
3: No i jako jedyni w Polsce od teraz, od tego momentu we Wstawaj, Nie Udawaj premierowo będziemy prezentować wam tegoroczne zestawienie kawałek po kawałku. Pierwsza kategoria przed nami.
2: To jest kategoria Polish Soundtrack of Big Moment. Ta piosenka towarzyszyła nam podczas wielkich chwil tego roku.
0: A ta piosenka to oczywiście męskie granie orkiestra, czyli Zalia, Vito Bambino oraz Igor Herbut, którzy zagrali i ostatni wpadli na wywiad do RMF Max.
4: Dużo się zbieraliśmy do tego, żeby coś razem zrobić i, że tak powiem, zorganizowano to za nas.
3: No i najfajniejsze jest to, że ten wywiad możecie obejrzeć na YouTubie już teraz, a numer, nareszcie, męskie granie orkiestra możecie teraz usłyszeć w RMF Max.

0: przed ósmą nie ma lepszego numeru niż ten Sofia Lis-Bexter w RMF Max.
1: No jest i oprócz tego. I za chwilę będzie flash, oczywiście, sport i prognoza pogody u nas. Teraz zapomniałem języka, wiesz?
0: RMF Max. To była moja kwestia.
2: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
7: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
9: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
6: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Na zegarach jest punktualnie 8, z nami Ania Łopuszańska, Flash Sport i Pogoda.
2: O poranku korkuje się S8 na Mazowszu. To jest odcinek między węzłami Wołomin Kobyłka. W pobliżu obwodnicy Marek osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. No a dziś oficjalny start nowego roku szkolnego. Rodzice nerwowo sprawdzają konta. Wyprawka szkolna to niezły wydatek. Podstawowy zestaw kosztuje około 123 zł. Kredki poszły w górę o prawie 17% w ciągu roku, natomiast gumki i długopisy potaniały średnio o 14%. Dzieciaki wracają do szkół, a na stacje benzynowe wyższe stawki. Ceny paliw wzrosło nawet ponad złotówkę za litr. O północy przestał działać rządowy program CPN. Na warszawskiej stacji o poranku za litr 95 zapłacicie już 7 zł. 64 grosze. Wczoraj maksymalna cena wynosiła 6,64. To jest skok o złotówkę.
3: Kierowcy w okolicy mówią, że zatankowali wczoraj, jeszcze gdy było taniej.
4: Do oporu, pod korek. Wczoraj tak. Poszły ceny w górę?
3: Tak.
4: No to zaoszczędziłem trochę.
3: Kiedy będzie kolejne tankowanie u pana?
4: No ja tak tankuję co 2 tygodnie. 60 litrów miesięcznie spalam przeważnie. Jak złotówka, no to 60 zł będzie, tak?
3: Analitycy przewidują, że napięta wciąż sytuacja w Zatoce Perskiej nie będzie dawać, nie daje dużych szans, że paliwo będzie tańsze niż teraz.
2: A z kierowcami rozmawiał Michał Dobrołowicz. Kontrole na granicach z Niemcami i z Litwą zostaną przedłużone o 6 miesięcy. Dziś Polska ma to zgłosić Komisji Europejskiej.
5: Warszawa argumentuje, że szlak migracyjny przez Białoruś i państwa bałtyckie wciąż nie został całkowicie zamknięty. Mimo spadku presji migracyjnej nadal dochodzi do prób nielegalnego przekraczania granicy. Na przykład 7 sierpnia polskie służby powstrzymały próbę przedostania się do Polski grupy blisko 30 osób.
2: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą. Kontrole mają obowiązywać od 2 października 2026 do 2 kwietnia 2027.
0: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
2: Nasze siatkarki pokazały klasę, pokonały Portugalię 3-0 i są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W drugim secie było trochę problemów, trzecie wyrównane, ale zakończone sukcesem. Środkowa Maja Koput przyznaje, że ze słabszymi rywalkami wciąż zdarzają się słabsze momenty.
6: Myślę, że ucieka nam koncentracja. Szczególnie mamy taki problem na początku seta. Też pozwalamy rywalkom grać lepiej, więc trochę cierpliwości w takich momentach nam brakuje.
2: W czwartek starcie z Holenderkami. Działo się też na piłkarskich boiskach. W spotkaniu drugiej kolejki Premier League Arsenal pokonał na wyjeździe Aston Villa 1-0. W hiszpańskiej La Liga FC Barcelona wygrała z Rayo Vallecano 5-2.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
2: Jeśli chodzi o pogodę, to mamy całkiem przyjemny start nowego roku szkolnego. 20 stopni w Trójmieście, przez 21 w centrum, do 25 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Po oficjalnym rozpoczęciu można jeszcze gdzieś wyskoczyć w miasto. Prawie w całym kraju powinno być słonecznie. Chociaż na wschodzie i na północy w ciągu dnia pojawią się jakieś chmury, także te deszczowe, a na Podkarpaciu może zagrzmieć.
7: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
1: No dobrze. Czyli będzie można już wietrzyć klasy od dzisiaj, na spokojnie. Tak. Trochę zawieje, trochę wywietrzy.
8: Chciałem powiedzieć, że ja właśnie będę wychodził, bo ja też chcę iść na rozpoczęcie roku szkolnego. To powinno być dla chętnych, nie?
9: To dlatego ten mundurek założyłem dzisiaj. Aha, okej. Max.
1: Na pewno ktoś chciałby, żebyś go zastąpił.
8: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max do 9:00.

0: ten gościu wie doskonale, jak ogarnąć wszystko na błysk, bo jest fantastyczne. Tylko gramy go w RMF Max. Dawid Podsiadło.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Lecimy, słuchajcie, z wtorkiem, pierwszy dzień września i to oznacza, że zostały tylko 24 dni do naprawdę mega wydarzenia.
3: O matko.
2: Jedna z linii lotniczych po raz pierwszy w Polsce zorganizuje taki tajemniczy lot i ponad 20 osób będzie mogło polecieć w nieznane, słuchajcie. Będzie wiadomo tylko, jaka jest temperatura na miejscu. Nic poza tym nie będzie wiadomo. Lecą w ciemno.
3: Fajne.
0: Chyba, że w ogóle polegacie na wiadomościach od pilota, tak generalnie, no to przecież prawie zawsze lot jest w ciemno, bo przecież pilot zwykle wam opowie to w ten sposób.
2: I nie wiesz, czy spadacie, czy sprzedają perfumy.

0: Od samego rana gramy tak, że nic, tylko się po prostu uśmiechać. Axwell i Whatever Turns You On, 20 minut po godzinie 8, to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: A teraz, mordeczki, pośmiejmy się wszyscy, ekipa, słuchajcie, przypomnijcie sobie, co was ostatnio rozbawiło, ale także zrobiliście tak, uwaga.
2: Tak właśnie musicie zrobić, tak musicie zareagować, a przede wszystkim chcemy, żebyście to właśnie nam taką wiadomość wysłali i my wtedy w ten sposób zareagujemy.
1: No, nagrajcie nam głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie, to jest bardzo prosto. Odpalasz wiadomość i lecisz, nagrywasz.
2: Po prostu nagrywasz nam, co cię ostatnio rozbawiło, ale tak po prostu, że wszyscy absolutnie leżeli.
0: Także...
1: I to nie jest, że za nic. To normalnie są za to nagrody. Do zgarnięcia są bardzo fajne nagrody, zestaw pas do zębów. Pośmiejmy się wszyscy w pierwszy dzień szkoły, po to jest poranek
2: w
1: RMF Max.
2: Co cię ostatnio rozbawiło? Głosówka Messenger RMF Max.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, polampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: I po reklamie.

0: 2 miesiącach wakacji czas wracać do pracy.
1: No, no, pachnie to, nauczyciel. No,
2: oczywiście, że tak.
1: Idealnie, więc super się składa na ten dzień i to do ciebie przylecą nagrody.
2: Wędruje zestaw od Białej Perły, czyli system 10 dni, jutro impreza, pasta matcha, pasta hialurodent i oczywiście do tego wszystkiego szczoteczka do zębów, tak żebyś mogła nie tylko sobie, ale pewnie dzieciom też umyć zęby.
1: Max. Uśmiechnąć się szeroko do wszystkich, no.
2: Żartowałem, tylko myśl sobie.
3: Sponsorem konkursu Co się tak śmiejesz? Jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: To tak, żeby nauczycielka jeszcze się mogła uśmiechać dłużej niż tylko 1 września. To się przyda wszystkim. Gips Ego i ostatni dzień lata. To jest kłamstwo, bo u nas w RMF Max lato cały czas się dzieje i macie je w najlepszym wydaniu. 3:30 do 9:00.

0: Taylor Swift. To właśnie dzięki niej uśmiechamy się o 8:37 w RMF Max.
1: Już. Przerwa, spokojnie. Dobra wiadomość jest taka, kochani, że nie trzeba iść do szkoły, żeby zrobić sobie przerwę. Także po prostu odłóżcie se wszystko na bok teraz, zróbmy sobie pauzę, a to się wam przyda po to, żeby wygrać 15 000 zł.
2: Super pomysł, jak coś teraz robisz, to przerwij. Super. I teraz wyślij SMS-a o treści MAX na 7327 za 3,69, tyle to kosztuje. Albo jak klikasz w komputer, to przełącz sobie kartę na stronę rmfmax.pl
0: i masz szansę na 15 000 zł koła. Uwielbiam to mówić. 15 000 zł koła. To jest twoja nagroda.
1: I co myślisz, co? Bo wiesz, no nie każdy o tym wie, że można się teraz zgłosić. Także dawaj.
0: SMS o treści MAX na 7327. Hawaj, nie dawaj.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
8: i Klemens prawy,
7: więc potrzebujemy więcej naklejek.
9: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
7: Codziennie.
9: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
6: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.

0: prostu podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: tej strony Krzywu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na Maxa.

0: ale ten poranek leci. Marlon Hofstadt, South Star i kawałek I Like na 11 przed 9. Ale to nie tylko jest jedyna nowość u nas.
1: Karola i Mateuko.
2: Bo dzisiaj cały dzień jako pierwsi razem z TikTok Polska mamy dla was mega super muzyczną akcję na zakończenie lata. TikTok Songs of Summer 2026, czyli hity lata od TikToka tylko w RMF Max.
3: Bo tylko u nas macie zawsze od samego rana świeże hity, najlepsze te, co się klikają i te, które są najważniejsze.
0: Polish Summer Love Song, czyli piosenka o miłości, która rządziła na TikToku, tak mówiąc już w języku language polskim. To oczywiście Zalia i Tylko Kochaj Mnie, którą też znacie z anteny RMF Max. Karola, ty bardzo lubisz.
3: Ja bardzo lubię,
0: prawda?
3: Tak. Ja bardzo lubię. Czy ja mogę teraz zapowiedzieć?
0: Możesz zapowiedzieć.
3: Teraz w RMF Max numer Zalia, Tylko Mnie Kochaj. To jest Polish Summer Love Song w ramach naszego zestawienia najlepszych numerów na lato. Dziękuję.
0: Pięknie, dziękuję.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: To ja jeszcze dodam, że to jest trzeci najczęściej używany dźwięk na polskim TikToku tego lata. Zalia, Tylko Kochaj Mnie.

0: Kawałek na dychę, zresztą jak każdy w RMF Max, czyli Alabama, ten i tamten też. 5 minut do godziny 9 pozostało.
1: To jest mocne powiedzenie, to jest fajnie powiedziane, mocno powiedziane, a teraz czas na mocne, dobre, porządnie fakty.
2: O 9, oprócz tego, że rozpoczęcie roku szkolnego to też właśnie flash i prognoza pogody.
0: I ten dzwonek, który usłyszycie, to będzie dzwonek, który wam brzmi po raz pierwszy w tym roku.
3: Max.
0: Szkolnym.
3: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpem.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpem.pl, regulaminy.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
15: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
16: I po reklamie.

0: 9 na zegarach, w RMF Max, czas na flash. Monika Hrycko, zapraszam. Ministerstwa Cyfryzacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji pracują nad nowym systemem powiadamiania o sytuacjach kryzysowych, który ma zastąpić alerty RCB. Jak ma działać nowy system?
1: To ma być mechanizm, który pozwoli, żeby na nasz telefon automatycznie przychodziło powiadomienie, niekoniecznie przez SMS, tylko jako wiadomość, która wyświetla się jako niezależny komunikat, gdy jesteśmy w miejscu, którego dotyczy możliwe zagrożenie. Tak to tłumaczy w rozmowie ze mną rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Jest to przejęcie telefonu komórkowego, gdzie telefon wibruje, wyświetla się alarm z informacją o zagrożeniu.
1: Prace nad tym nowym rozwiązaniem potrwają jeszcze co najmniej kilka miesięcy,
0: wyjaśniał Michał Dobrałowicz.
3: To jest RMF Max.
0: Jak mówiliśmy w porannym fleszu, koniec z pakietem CPN. Od dzisiaj kierowcy na stacjach muszą liczyć się ze znacznymi podwyżkami cen paliw. Dotyczą one zarówno 95, jak i oleju napędowego. Będzie to blisko złotówka na litrze.
4: Podwyżki do 90 groszy to jest takie minimum, którego musimy się spodziewać do tych wzrostów cen na stacjach.
0: Mówiła analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex. Wakacje to już wspomnienie. Rozpoczyna się nowy rok szkolny. W wielu szkołach właśnie słychać pierwszy dzwonek.
5: Powrót jak zawsze jest trudny.
6: Po tylu latach chodzenia do szkoły to raczej traktuję to jak normalny dzień.
5: Kiedy jest mało nauki, raczej tak, ale czasem jest jej za dużo.
7: Ja czekałam, ponieważ się bardzo nudziłam.
0: Mówili ciechanowscy uczniowie. We fleszu przenosimy się do Krakowa, który upamiętnił jednego z największych rodzimych artystów polskiej sceny muzycznej. Niedaleko miejsca zamieszkania zmarłego 35 lat temu Andrzeja Zauchy uroczyście odsłonięto mural z jego podobizną.
8: Chcieliśmy, aby ten mural oddawał to, co u Andrzeja Zauchy było najważniejsze. Uśmiech na twarzy, pogoda ducha, soul, funk i jazz.
0: Mówił Mateusz Masior, prezes Fundacji imienia Andrzeja Zauchy. Mural jest przy ulicy Mogilskiej. Będą nowe kamery na poznańskich kąpieliskach. Po sezonie ruszają prace przy montażu urządzeń, które mają poprawić bezpieczeństwo, gdy nie ma tam ratowników.
9: Na wszystkich miejskich kąpieliskach już taki monitoring funkcjonuje, natomiast rozwijamy go.
0: Tyle Filip Borowiak z Posiru. Wakacje, jak mówiliśmy, zakończone, to dobry moment na krótkie podsumowanie sezonu na plażach. I tak gdańscy ratownicy w tym czasie podjęli 99 interwencji medycznych, 22 interwencje w wodzie oraz 46 akcji związanych z zagubionymi dziećmi lub rodzicami. A co z pogodą?
10: Pogoda była bardzo kapryśna, także tych słonecznych dni było jednak mimo wszystko mniej. Przeważały dni wietrzne, pochmurne, no i deszczowe.
0: Stanisław Pawłowski rozmawiał z Kacprem Adamkiewiczem, koordynatorem ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu.
3: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Wtorek, jeśli chodzi o pogodę, w kraju będzie dosyć dynamiczny. Od przelotnych opadów i burz na północnym wschodzie, przez sporo chmur i deszczu w centrum i na północy, po więcej słońca na południu. Najchłodniej w Gdyni i Sopocie, gdzie termometry pokażą niecałe 20 kresek, w centrum i na zachodzie około 22. Najcieplej będzie dzisiaj w Rzeszowie, tam prawie 25 stopni. Wiatr silniejszy, zwłaszcza podczas burz. Ciśnienie ma się utrzymać w ciągu dnia w normie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
11: 9:04, czas na pierwszy dzwonek. I jednocześnie sprawdzamy listę obecności.
12: Cześć, tu Karolina Wagarowiczka, obecna.
13: Hej, tu Gabrysia, cicha myszka, obecna.
14: Tutaj Rafał, byłem skarbnikiem, ale byłem rzadko dostępny w szkole. Pozdrawiam.
15: Cześć, jestem Mateusz. szkole byłem łobuzem. Obecny.
16: No i już wiecie, o co chodzi. To jest nasza zabawa na dzisiaj, na rozpoczęcie roku. Czyli prosimy was o to, żebyście się dograli. Imię, przedstawcie się, jaką mieliście funkcję.
17: W szkole.
16: W szkole, dokładnie.
17: Będę na Messengerze albo Instagramie RMF Max.
18: I koniecznie dodajcie na końcu obecne albo obecna. Bo o to chodzi w liście o obecności. Także Karola Kowalska.
16: Obecna.
18: Mateusz Marek.
17: Obecny.
16: Filip Kliber.
18: Też obecny, ale jednocześnie dziękujemy. Wy zostańcie z hitami na Maxa. Koniecznie nagrajcie głosówkę na listę obecności, ponieważ są za to nagrody. I słuchajcie RMF Max przez cały dzień.

Polecieliśmy z Tobim, Robę, o Fly High w RMF Max. Dzieciaki miały dzisiaj takie koniec wakacje, do szkoły trzeba, a rodzice wręcz przeciwnie, rodzice. Rodzicom teraz się tak naprawdę zaczynają wakacje, bo mają bąbelki z głowy. No to jak z nami zostaniecie, to przed południem w pracy też szybko będziecie mieć z głowy. To jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dużo świetnej muzyki, dużo fajnego klimatu. To Wam do 12 zapewnię. Dawid Miązek, dzień dobry, i Daria Zawiałow z nami, z Tobą, na chacie.

Gibbs, OVO i Drive w RMF Max. No wczoraj nie było raczej Drive, tylko bardziej Stay, stanie w kolejkach do stacji benzynowej. Tak to wczoraj wyglądało, no bo wczoraj ostatni dzień obowiązywania programu CPN. No i wczoraj do północy jeszcze paliwo było tańsze o kilkadziesiąt groszy na litrze niż jest dzisiaj. Ja przyznaję, że dopiero jakoś po południu się zorientowałem i tak myślę, a dobra, to zatankuję, jeszcze skorzystam, podjadę. Ale jak zobaczyłem tę kolejkę, to pomyślałem sobie, nie, dobra. Kierowcy, proszę, wsłuchujemy się w wasze problemy. Macie tu tańsze paliwo, łapcie. Brawo, super. I tak po cichutku, żeby nikt nie słyszał, ale tylko na 2 tygodnie. No, bo jeszcze byśmy zwariowali po prostu z tego dobrobytu. Somewhere z nami, My Body Isn't Ready w RMF Max.

0: Bez dwóch zdań, jeden z hitów tych wakacji. Armin van Buuren z Saszą Everlasting w RMF Max. Słuchajcie, no niby wakacje się skończyły, ale czy nam to przeszkadza w kontynuowaniu zabawy Casa de Palma? Ależ oczywiście, że nie. Ale to już ostatni tydzień naszej zabawy i ostatni tydzień szans na zgarnięcie nawet 15 tysięcy złotych. Na przykład po to, żeby sobie te wakacje przedłużyć i gdzieś jeszcze sobie polecieć całą rodzinką. Albo właśnie nie całą rodzinką. Cała rodzinka zostaje w domu, tylko ty gdzieś lecisz odpocząć i nie byłoby pięknie? A pewnie by się trochę obrazili, ale przeszłoby im. Albo słuchajcie, można te 15 tysięcy złotych wydać na jeszcze inne marzenia, które po głowie wam chodzą. Najpierw trzeba je zgarnąć, a teraz jest idealna ku temu okazja, no bo mamy rundę bonusową. Ekstra rundę bonusową. Nie mnożymy waszych szans 10 razy, nawet nie 50 razy, nie 100 razy, tylko uwaga, 600 razy teraz każde zgłoszenie mnożymy, czyli każdy SMS wysłany pod 7327 z hasłem MAX za 3,69 albo każde zgłoszenie online na www.rmfmax.pl przez najbliższe 9 minut zaledwie, czyli tu dużo tego czasu nie ma. Każdy jeden SMS, każde jedno zgłoszenie to jest 600 szans w naszym systemie. Tak je mnożymy. Wysyłasz jedną wiadomość, a w naszym systemie to jest tak, jakbyś zasypał nas albo zasypała wiadomościami. No, a my cię możemy w zamian zasypać jeszcze dzisiaj kaską. 15 tysięcy złotych czeka. Wyciągnij rękę po tę kasę. 7327 hasło MAX albo rmfmax.pl. Max.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327 koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
11: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: I po reklamie.

0: Ibiza.
1: Wtorek, jeśli chodzi o pogodę, w kraju będzie dosyć dynamiczny, od przelotnych opadów i burz na północnym wschodzie, przez sporo chmur i deszczu w centrum i na północy, po więcej słońca na południu. Najchłodniej w Gdyni i Sopocie, gdzie termometry pokażą niecałe 20 kresek, w centrum i na zachodzie około 22, najcieplej będzie dzisiaj w Rzeszowie, tam prawie 25 stopni. Wiatr silniejszy, zwłaszcza podczas burz, ciśnienie ma się utrzymać w ciągu dnia w normie.
0: RMF Max.
2: RMF Max.
0: RMF Max.

Mr. Know It All i Teddy Swims w RMF Max. Teddy Swims obecny, no właśnie, co tam mamy, kogo tam mamy dalej? Mikulska obecna, Kowalczyk obecny, Olszewska obecna. No słuchajcie, spisujemy wielką listę obecności na początek roku szkolnego. Kto jest z nami, kto chce zgarnąć dwie stówki do swojej wyprawki szkolnej? Nie trzeba wcale chodzić do szkoły, po co? Słuchajcie, wbijajcie na Messengera RMF Max i nagrajcie nam głosówkę ze swoją szkolną ksywą albo, nie wiem, pozycją w klasie. Nie wiem, że tam zawsze byliście skarbnikiem albo przewodniczącym albo coś, albo po prostu tym gościem, który zawsze spał w przedostatniej ławce przy oknie. Nagrajcie swoją ksywkę, nagrajcie swoją pozycję i na koniec dorzućcie hasło obecny albo obecna. Kto nas najbardziej zaskoczy, ten zgarnia dwie stówki w gotówce. Już się ta lista obecności tworzy, już pierwsze nazwiska i ksywki mamy, a czekamy na więcej. Po 12 będziemy wyłaniać naszą klasę i każdy, kto się tam znajdzie, dostanie po dwie stówki. Messenger RMF Max, tam zapraszam. Obecność obowiązkowa.

0: reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.

0: tych produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jestem Radek, a to moja ekipa.
3: Hey, this is Calvin Harris.
4: Cześć, tu Daria Zawiałów.
5: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: O 10:00 czas na najświeższą porcję informacji z kraju. Monika Chrycko, zapraszam na flash RMF Max. Od dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące jadłospisów w stołówkach, w przedszkolach i podstawówkach. Ma być m.in. więcej warzyw i owoców, mniej cukru, a do tego przynajmniej raz w tygodniu obiad z warzyw strączkowych.
9: Na pewno zmiany są i to takie trochę budzące obawy naszej pani intendentki i pani, która układa jadłospisy. Między innymi tutaj jest to jedno danie bezmięsne, to zawsze ono takie było u nas. Dochodzą te strączki, do których będziemy musieli przekonać naszych uczniów. Myślę, że takie przepisy wyszukamy, że wszystkim będzie smakowało, palce lizać będzie.
8: Mówiła Iwona Łapińska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie.
6: Słuchacie RMF Max.
8: O kolejne 90 dni została przedłużona strefa buforowa na granicy polsko-białoruskiej. Rozporządzenie podpisał minister spraw wewnętrznych i administracji. Będzie ono obowiązywać do 29 listopada. Obszar objęty zakazem nie ulegnie zmianie. Dzięki strefie buforowej o ponad 98% zmniejszyła się liczba nielegalnego przekroczenia granicy w porównaniu do poprzedniego roku. Cała Polska przygotowuje się do 15. edycji Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą są Dziady Adama Mickiewicza. Z tej okazji Biblioteka Miejska imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przygotowała wyjątkowe, wręcz teatralne widowisko. Salonik literacko-artystyczny przy ulicy Kilińskiego rozbłyśnie światłem świec, by w mrocznej i tajemniczej atmosferze ożywić duchy drugiej części mickiewiczowskiego dramatu, mówi Bartosz Wiśniewski z biblioteki.
10: Zawsze się staramy o niespodzianki, o zmianę formuły. Zapraszamy wszystkich serdecznie w piątek 4 września o godzinie 12 lub o godzinie 17. Zależy, jak komu pasuje.
8: A w rolę postaci wcielą się sami bibliotekarze. Oprawę muzyczną zapewni Krzysztof Kosiński. Wstęp wolny. Blisko 18 tysięcy osób weźmie udział w krakowskiej odsłonie Poland Business Run. Charytatywna impreza odbędzie się 5 i 6 września na Błoniach. 5-osobowe sztafety złożone z pracowników firm i instytucji pobiegną w szczytnym celu.
11: Biegamy od 15 lat dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi po amputacjach. Pomagamy protezować, pomagamy stawiać na nogi.
8: To była Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Choć wakacje dobiegły końca, to lato trwa i wciąż możemy korzystać z odkrytych basenów w Krośnie. Obiekt przy ulicy Bursaki będzie otwarty jeszcze do najbliższej niedzieli, dając nam szansę na ostatnie chwile relaksu przed zakończeniem sezonu.
12: I mamy dwie zjeżdżalnie, zjeżdżalnie turbo, mamy zjeżdżalnię tradycyjną, do tego basen rekreacyjny, basen pływacki z boiskami do gier zespołowych.
8: Tyle Marcin Kociuba, dyrektor Mosiru w Krośnie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Wtorek z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem, przelotne opady deszczu i lokalne burze głównie spodziewane są na północy i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna dzisiaj od 18 do 22 stopni. Na południowym wschodzie ma być trochę cieplej, tam nawet do 25 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany i porywisty nad morzem może powiać trochę mocniej. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i w centrum okresami duże, miejscami możliwy deszcz.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: A 10 w RMF Max zaczynamy od mieszanki, ale nie wybuchowej, bardzo przyjemnej mieszanki. Taki koktajl wszystkiego, co dobre, bo jest trochę country, są idiomowe brzmienia od Kygo i jest hipnotyzujący wokal Maxa McKnowna. Take me back na start godziny 10 już teraz, a za chwilę wracamy do zestawienia TikTok Songs of the Summer. Bądźcie z nami, Dawid Miązek, zapraszam.

Michiko, DJ Goya i Jason Derulo w RMF Max i nuta, która nam przypomina, że dobra, wakacje się skończyły, ale kawał lata jeszcze przed nami. Natomiast podsumowanie lata na TikToku, czyli TikTok Songs of the Summer, już z nami w RMF Max jako pierwsi, nawet wcześniej niż na TikToku. Dowiecie się, jakie nuty właśnie na tej platformie rządziły przez całe wakacje. Wiemy już, że w kategorii Polish Soundtrack of Big Moment wygrało nareszcie od męskiego grania, a jeśli chodzi o najgorętszy polski love song, to była Zalia i Tylko Kochaj Mnie. A teraz czas na kolejną kategorię. Nostalgia Revival, czyli nuta, która po latach wróciła z przytupem. Panie i panowie, wielki hałas dla tej pani. Katy Perry, The One That Got Away.

0: trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
1: Co? Ile?
0: Złotych! 15 tysięcy złotych!
2: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole w pełni warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

Kaka po polsku, Gibbs, Kukon i Jonathan. W takim składzie stworzyli tę perełkę. Słuchacie RMF Max, a teraz no, dla odmiany będzie trochę rapowej klasyki. Jak się cofniemy do dzieciństwa milenialsów albo do młodości milenialsów, no to był taki moment, że wszyscy chłopacy, no może nie wszyscy, ale wielu, zaczęli chodzić do szkoły w spodniach, które miały krok o tu, nie, niżej jeszcze, tutaj miały krok, nie? W kolanie. I do tego jeszcze takie luźne ortalionowe ciuchy, które dzisiaj na portalach aukcyjnych są w ogóle warte fortunę. I niektórzy jeszcze włosy na blond do tego zaczęli farbować. No a tym mniej więcej punktem zwrotnym była premiera tego numeru, który za chwilę poleci. The Real Slim Shady od Eminema w RMF Max.

0: zadzwoń moim dzwonkiem. Cokolwiek by to miało znaczyć. Ring my bell, czy w RMF Max. Natomiast wy nie musicie dzwonić, wystarczy, że wyślecie SMS-a. SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69, żeby być w grze o 15 tysięcy złotych. To jest ostatni już tydzień zabawy Casa de Palma. No i spod palmy może wam spaść właśnie prosto w ręce, wpaść właściwie 15 tysięcy. No tak, żeby sobie osłodzić koniec wakacji, ale przede wszystkim, żeby spełnić swoje marzenia za te pieniądze. A jeszcze mamy inne fajne nagrody, więc jest się o co ścierać. Tym bardziej, że ścierać się nie trzeba, wystarczy tylko dołączyć do zabawy. Koszt jednego SMS-a to jest dużo mniej niż kawa na mieście, a przynajmniej masz fajne emocje po południu. Jest na co czekać na ten telefon od RMF Max z 15 tysiącami. Wchodź do gry, nie czekaj. rmfmax.pl albo 7327, ślij SMS-a z hasłem Max.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
4: Szkołę ogarniamy.

0: kół szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: I po reklamie.
5: Karolina.
6: Marek.
7: Zuśka.
8: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
9: Hey, it's Dua Lipa.
10: Hey, this is Kygo.
11: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
15: Wtorek z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem, przelotne opady deszczu i lokalne burze głównie spodziewane są na północy i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna dzisiaj od 18 do 22 stopni. Na południowym wschodzie ma być trochę cieplej, tam nawet do 25 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany i porywisty nad morzem może powiać trochę mocniej. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i w centrum okresami duże. Miejscami możliwy deszcz.

Męskie granie orkiestra i supermoce w RMF Max. Co roku męskie granie orkiestra wydaje genialny hymn, no tak hymn w cudzysłowie. No i niektórzy mówią, że ten jest właśnie najgenialniejszy ever, najgenialniejszy w historii. Zgodzilibyście się z tym? Bo ja bym się chyba nawet przychylił. Chociaż tegoroczne nareszcie też przecież niezłe. Teraz nowość Post Malone i Sway Lee, Sunflower. My zbliżamy się już w RMF Max do godziny 11, punktualnie o 11. Zaproszę Was na prognozę pogody.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
10: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Ja też dołączam. Jestem Agata.
4: What up, it's the weekend.
5: What's up, it's Sean Paul.
6: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Hity na maksa.
9: Hity na maksa.
10: W RMF Max mamy dla Was najświeższą porcję informacji. Monika Chrysko, zaczynamy na zegarach. Minęła 11. Wraz z początkiem roku szkolnego ruszyły dwie policyjne akcje. Chodzi o bezpieczną drogę do szkoły oraz zwalniaj przy szkołach. W pobliżu placówek oświatowych pojawi się m.in. więcej patroli. Funkcjonariusze mają przypominać kierującym o konieczności zachowania ostrożności, zmniejszenia prędkości przed przejściem dla pieszych oraz o obowiązku prawidłowego przewożenia dzieci. Będą też organizować spotkania z uczniami i nauczycielami, na których będą mówić m.in. o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drogach oraz o tym, jak ważne jest noszenie odblasków. Obie akcje potrwają do końca miesiąca.
8: To jest RMF Max.
10: A nowy rok szkolny niesie sporo zmian. Między innymi od dziś uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli używać telefonów komórkowych.
11: W przepisach jest mowa o tym, że jeśli szkoły przygotują miejsce, w którym telefony mogą być deponowane, to oczywiście telefony powinny być tam zdeponowane.
10: Ustawowy zakaz dotyczy nie tylko lekcji, ale także przerw, mówił Andrzej Kobylec, zachodniopomorski wicekurator oświaty. Rodzice w województwie kujawsko-pomorskim mogą otrzymać do 1500 zł miesięcznie na dziecko w ramach świadczenia aktywnie w żłobku. To wsparcie dla dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub pod opieką dziennego opiekuna. Na dopełnienie formalności rodzice mają 2 miesiące od rozpoczęcia opieki, a wniosek składają tylko elektronicznie. W regionie z pomocy korzysta ponad 10 tysięcy dzieciaków. W przedpołudniowym fleszu wybiegamy nieco w przyszłość i mamy propozycję dla graczy. Pod koniec września do Włocławka przyjadą najlepsi gracze z całej Polski.
12: 26 i 27 września w murach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się Pro Gaming Cup, czyli największy turniej e-sportowy w regionie. Pro Gaming Cup już od pierwszej edycji przyciągał setki uczestników i widzów z całej Polski.
10: Mówiła Sylwia Zalewska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dużo będzie się działo na opolskiej Itaka Arenie w najbliższym czasie. Już dziś mecz Odry z Wisłą Kraków w ramach pierwszej rundy Pucharu Polski. Bohaterami, choć nie na murawie, będą też psy z opolskiego schroniska. Prowadzona będzie zbiórka na ich rzecz, promowane mają być też adopcje. Zaraz po dzisiejszych wydarzeniach rusza budowa sceny, bo w piątek zagra tam portugalski ksiądz DJ Padre Giulerme. Na imprezę wybiera się około 14 tysięcy osób.
13: Po meczu zaraz startujemy z budową sceny, bo to jest element, który buduje się najdłużej. Począwszy od zabezpieczenia pod sceną, poprzez całą scenę, technikę sceniczną. No, chodzi o to, żeby wszystko było gotowe na piątek, na popołudnie, jeszcze wcześniej jakieś próby. Całość będzie demontowana już zaraz po koncercie. Mamy nadzieję, że uda nam się ostatnie elementy gdzieś w sobotę późno w nocy, bądź w niedzielę nad ranem złożyć.
10: To był prezes Zakładu Komunalnego Patryk Stasiak.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Sporo chmur i przelotnych opadów, zwłaszcza na północy i w centrum. Miejscami możliwe burze z piorunami. Tak zapowiada się wtorek w całym kraju. Najchłodniej w Gdyni i Sopocie, niecałe 20 stopni na termometrach. W centrum kraju około 21-22. Najcieplej dzisiaj będzie w Rzeszowie, tam blisko 25 kresek na plusie. Wiatr chwilami może powiać trochę mocniej, zwłaszcza podczas burz. Ciśnienie w normie lub tylko delikatnie podwyższone.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Minęła 11 w RMF Max. W pracy to się dopiero rozkręcamy, a w szkołach w tym momencie, w pierwszy dzień szkoły, to jest tak, że no, apel już za nami, lekcja organizacyjna za nami, to już wszystko wiecie, to dziękuję bardzo, widzimy się jutro, pamiętajcie o podręcznikach, do widzenia. No i w tym momencie szkolne życie się zaczyna. Co się u nas zaczyna po 11? Moonlight i For the Alabama, ten Dawid Miązek. Ja jeszcze z wami jestem przez godzinkę. Zapraszam.

0: California Love, White 2115, Vivi Simon i jeszcze Palar. Słuchacie RMF Max, a my w RMF Max cały czas tworzymy listę obecności. Dajcie nam znać, jaką mieliście szkolną ksywkę w szkole. No, jak szkolna ksywka, to wiadomo, że w szkole. Albo jaką na przykład funkcję pełniliście w szkole czy w klasie. No i koniecznie na koniec dodajcie obecny. Taką głosóweczkę nam tutaj podesłał na przykład Nikodem.
1: To mamy kiedyś w podstawce mówili stuwa z tego względu, że na mojego brata mówili złotuwa. A mówili na niego z tego względu, że cały czas prosił o złotówkę, 2 złote naszych wujków. A ja zacząłem chodzić na jagody i ja awansowałem na stówę, a aktualnie gdzieś tam nikoś.
0: O co chodzi z tymi jagodami? Dlaczego awansowałeś po jagodach? Zostawmy to, nie wiem, ale stuwa mi się bardzo podoba, tylko no Nikodem nie dodał na koniec, że obecny. Nagrywajcie głosówkę na Messengera RMF Max. Twoja szkolna ksywka na końcu obecny, bo to w końcu lista obecności. No i kto nas tutaj najbardziej zaskoczy, dostanie nagrodę 200 kieszonkowego na wyprawkę szkolną. A co? Messenger RMF Max. Ed Sheeran, tymczasem i Shivers.

gorący afrobicik z dostawą prosto do twojego głośnika. Simza, Arco i Kasango, Fire, Fire w RMF Max. A co powiesz jeszcze na 15 tysięcy złotych z dostawą prosto na twoje konto? A to proszę bardzo, tylko musisz złożyć zamówienie. Jak? To pewnie pamiętasz. SMS-em z hasłem Max pod 7327 za 3,69 albo zgłoszeniem na naszej stronie rmfmax.pl. Tak właśnie sobie dajesz szansę na 15 tysięcy złotych, które naprawdę mamy zamiar rozdać w ostatnim tygodniu zabawy Casa de Palma, czyli właśnie teraz. Tylko no musicie nam w tym pomóc, no samo się nie zrobi. A jeżeli o nas chodzi, pomagamy, proszę bardzo, pomagamy. W tym momencie uruchamiam, o, czas start, runda bonusowa i 490 razy więcej szans za każde jedno zgłoszenie. Czyli teraz jest ten idealny moment, żeby wbić do gry, bo każdego SMS-a pomnożymy 490 razy, tak samo z każdym zgłoszeniem z naszej stronki. Chcesz jeszcze dzisiaj odebrać telefon? No siema, tu RMF Max. Chcesz zgarnąć 15 tysięcy złotych? To dawaj, zagramy, a potem chcesz usłyszeć, że zgarniasz te 15 tysięcy? No to śmiało. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max.

Run, Run River to najnowsza propozycja od Davida Guetty w RMF Max i jeszcze Aloka oczywiście. A tymczasem, słuchajcie, kot trafił do księgi rekordów Guinnessa. W jakiej kategorii? Do bardzo nietypowej. Kot Erebus ze Stanów Zjednoczonych, rasy Maine Coon, urodził się z 29 palcami. Ma 8 palców w jednej łapce i po 7 na 3 pozostałych. I te anomalie odziedziczył po ojcu, który ma po 6 palców w każdej łapie. No nieźle, nieźle. Ciekawa rodzinka. Gdyby byli ludźmi, no to z taką liczbą palców kariera pianisty stoi otworem. No ale ponieważ to koty, to wiadomo. Więcej palców, to więcej pazurków, a więcej pazurków, kociarze wiedzą, każde krzesło w strzępach. A weź to jeszcze spróbuj obciąć. Temper City, Self-Aware w RMF Max.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, polampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: I po reklamie.
10: Grzegorz,
11: Asia, Martyna,
12: Lady Gaga,
13: z tej strony modelki
14: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Sporo chmur i przelotnych opadów, zwłaszcza na północy i w centrum. Miejscami możliwe burze z piorunami. Tak zapowiada się wtorek w całym kraju. Najchłodniej w Gdyni i Sopocie, niecałe 20 stopni na termometrze.

metrach. W centrum kraju około 21-22. Najcieplej dzisiaj będzie w Rzeszowie, tam blisko 25 kresek na plusie. Wiatr chwilami może powiać trochę mocniej, zwłaszcza podczas burzy. Ciśnienie w normie lub tylko delikatnie podwyższone.

0: to Love, czyli Sean Paul w towarzystwie zmysłowej Alexis Jordan w RMF Max, bujający, klasyk to za dużo powiedziane, ale numer, który już od kilkunastu lat rozruszowuje nasze bioderka, uruchamia. My za chwilę uruchamiamy program i wszystko gram. Irek Jakubek z Aśką Mełz was zaraz po 12 przywitają. Ja dziękuję, Dawid Miązek, słyszymy się jutro po 9. Jeśli ten program wam się podobał, zostawcie followka na Instagramie moim, zapraszam. I na deser jeszcze ode mnie nowość od Fastboya, Music Sound. Trzymajcie się, pa!
1: To jest nowość RMF Max.

0: skorupionki, kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
1: Wędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
0: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Mamy południe, w RMF Max to już czas na skrót najważniejszych informacji z kraju. Monika Chrycko, zapraszam na flash. To lekki cywilny śmigłowiec zerwał wczoraj linię energetyczną w okolicach zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu. Trwają poszukiwania pilota.
1: Funkcjonariusze mają dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia, a także zdjęcia wykonane przez świadków, którzy sfotografowali śmigłowiec tuż po tym, gdy zerwał przewód energetyczny. Wiadomo, że chwilę po incydencie maszyna wylądowała na pobliskiej działce, a potem odleciała. Policja nawiązała też kontakt ze służbami kontroli lotów oraz Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Wszczęto postępowanie w kierunku spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu powietrznym, a także niepowiadomienia o zaistniałym incydencie.
0: Tyle od Krzysztofa Zasady.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Gorzowski magistrat ogłosił przetarg na stworzenie strategicznej mapy hałasu. Badania pokażą, jak uciążliwy jest dla mieszkańców ruch samochodowy, tramwajowy czy kolejowy.
3: Po pierwsze chcemy zebrać dane i przeprowadzić takie rzeczywiste pomiary, zbudować i skalibrować model akustyczny całego miasta, potem przygotować mapę emisji hałasu, wskazać tereny objęte ochroną akustyczną oraz miejsce zagrożone ponad normatywnym hałasem.
0: Tyle Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim. Teraz we fleszu w południe śląskie. Ponad 6 tysięcy kasków trafi we wrześniu do uczniów szkół podstawowych z całego województwa. Wszystko za sprawą ogólnopolskiej akcji Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Kaski mają trafić przede wszystkim do uczniów, którzy w tym roku zdobyli kartę rowerową.
4: A zatem ważne jest, aby wykształcić takie nawyki, że nie tylko jeździć aktywnie i spędzać czas aktywnie, ale bezpiecznie. Dbać o siebie, ale też o innych użytkowników ruchu drogowego.
0: Mówiła Aleksandra Dyla, śląska kurator oświaty. I zostajemy jeszcze na Śląsku. Ruda Śląska przeznaczy ponad 15 milionów złotych na modernizację i wyposażenie pracowni zawodowych. Do szkół i centrum kształcenia zawodowego trafią m.in. obrabiarki CNC czy sprzęt komputerowy. Wszystko dlatego, że zainteresowanie szkolnictwem zawodowym w regionie z każdym rokiem rośnie, podkreśla Marcin Posz, dyrektor zespołu szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej.
5: Takie najbardziej popularne z tego, co widzę, są to zawody mechaniczne, tak jak mechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn sterowanych numerycznie, fryzjerzy i styliści.
0: Dodajmy jeszcze, że w nowym roku szkolnym oferta rudzkich szkół zawodowych poszerzy się m.in. o nowy kierunek technik gospodarki nieruchomościami. Z kolei jedna z koszalińskich szkół tańca rusza z wyjątkowym projektem. Przez cały rok dzieci i młodzież będą mogły korzystać z bezpłatnych zajęć tańca towarzyskiego. Środki na ten cel to wygrana w konkursie.
6: Złożyliśmy nasz projekt, który na ponad 2000 wniosków został wybrany pośród 140 realizowanych. Jesteśmy zaszczyceni.
0: Mówiła Kinga Olchowik-Pogonowska, właścicielka koszalińskiej szkoły tańca.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: W całym kraju dzisiaj sporo chmur i przelotne opady, miejscami nawet burze z piorunami, szczególnie w Białymstoku i Warszawie. Najchłodniej w Gdyni i Sopocie, gdzie termometry pokażą około 20 kresek. W centrum i na zachodzie, jak w Poznaniu czy Katowicach, będzie nieco cieplej, tam do 23 stopni, a najcieplejszy wtorek czeka na mieszkańców Rzeszowa, tam nawet 25 kresek powyżej zera. Wiatr chwilami może powiać trochę mocniej, ciśnienie w normie lub na wysokim poziomie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
7: 1 września miałem swój pierwszy raz. Zawiozłem dzisiaj, dasz wiarę? Zawiozłem dzisiaj po raz pierwszy w życiu moje dzieci do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego.
8: Co więcej, ja też miałam historyczną chwilę dzisiaj. Pierwszy raz zawiozłam moje dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego też do jednej szkoły.
7: Moje są w różnym wieku, będą chodzić do jednej klasy, bo ojciec się pomylił przy wyładunku.
8: Spoko, do wywiadówki zdążysz to ogarnąć. Wywiadówka w połowie września.
7: Asia Małzirek, Jakubek.
8: Dzień dobry. Dajcie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ostatni dzień lata. Na szczęście tylko w piosence, nie w kalendarzu, bo najfajniejsze letnie muzyczne wydarzenia dzieją się dzisiaj na antenie RMF Max. Podsumowujemy cały wakacyjny muzyczny sezon razem z TikTokiem.
1: I dzisiaj przez cały dzień będziemy wam grać hity, które TikTokiem w tym sezonie zawładnęły, a królowa w kategorii Pop Girl Summer może być tylko jedna.
0: Zara Larsson z tym numerem Midnight Sun. Kto chce mieć wakacje? Robi głośniej.

0: Dzisiaj mamy wtorek i do końca tygodnia macie szansę wygrać 15 tysięcy złotych w RMF Max.
1: Słuchajcie, oprócz 15 tysięcy mamy dla was drogę na skróty do 15 tysięcy złotych. I to jest najfajniejsze, bo teraz jest runda super okazji. Najbardziej się opłaca wysłać teraz SMS o treści Max na 7327, bo każde zgłoszenie mnożymy razy, uwaga, 650.
0: Teraz trzeba wysłać hasło Max pod 7327. Kto chce wygrać 15 tysięcy? Tak właśnie robi.
1: Max 7327.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
11: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Wszystko, czego dziś chcesz,
2: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
3: Tu Ola i Jarek.
4: Hejka, tu Maciek.
5: Cześć, tu Oskar Sims.
6: Hello, this is September.
7: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Liwka także w ekipie RMF Max.
1: A dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Razem sprawdzamy obecność i tworzymy z wami najlepszą klasę, klasę na maksa.
0: Maciek jest zdziwiony swoją obecnością.
2: Cześć, nazywam się Maciek, ten, którego zawsze nie ma, a dzisiaj... O dziwo, jestem obecny.
0: Brawo, Maciek!
1: Możesz usiąść.
0: Ale 2 września też byś przyszedł do szkoły, żeby nie było.
3: W klasie wołali na mnie dyrektor. Nie miałem gabinetu, nie miałem pensji, ale jak był problem, wszyscy dziwnym trafem patrzyli się właśnie na mnie, bo byłem przewodniczącym.
0: I to jest Kamil. Kamil przewodniczący, który oprócz tego, że dla was wszystko załatwi, to i sobie 200 załatwi.
1: 200 do twojej, Kamil, wyprawki szkolnej dorzuca RMF Max. Kup sobie porządny ołówek.
0: I wszystkich tych, którzy chcieliby tak jak Kamil 200 wygrać 1 września na początku szkoły tu w RMF Max, zapraszamy. Głosówki z potwierdzeniem waszej obecności i waszą ksywą ze szkolnych lat. Nagrywajcie właśnie teraz.

0: Dzisiaj w pogodzie tylko dobre wydarzenia, tak żeby radośnie wracało się ze szkoły. O tym, co w prognozach, już za chwilę.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
7: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15% zasad i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Za moment pogoda w RMF Max.
1: W całym kraju dzisiaj sporo chmur i przelotne opady, miejscami nawet burze z piorunami, szczególnie w Białymstoku i Warszawie. Najchłodniej w Gdyni i Sopocie, gdzie termometry pokażą około 20 kresek. W centrum i na zachodzie, jak w Poznaniu czy Katowicach, będzie nieco cieplej, tam do 23 stopni, a najcieplejszy wtorek czeka na mieszkańców Rzeszowa, tam nawet 25 kresek powyżej zera. Wiatr chwilami może powiać trochę mocniej, ciśnienie w normie lub na wysokim poziomie.

0: śpiewa o tym, że mu serce nierówno bije i nam też nierówno bije, jak takie dobre hity gramy w Maxie.
1: Ja widziałem wczoraj przy stacji benzynowej, jakby wszystkim zgasło. I nagle każdy chciał zatankować paliwko po złotówkę taniej. Co tam na stacjach benzynowych, co na świecie, co w kraju, o tym już za chwilę. Bądźcie blisko RMF Max. RMF Max.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
18: I po reklamie.
19: Jestem Radek, a to moja ekipa.
20: Ja też dołączam, jestem Aneta.
21: Cześć, z tej strony Gibbs.

0: 13 na zegarach w RMF Max. Mamy dla Was skrót najważniejszych informacji z kraju. Monika Chrycko, zapraszam na flash. Trwa pilotaż testów zwanych wojskowym kwestionariuszem kompetencji, które sprawdzą wiedzę polskich żołnierzy i wyłapią, w czym są najlepsi. Jak przebiega taki test?
1: Najpierw krótka ankieta dla tych, którzy chcą wstąpić do wojska na swój temat. Jakie mamy wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, czym się interesujemy, a także ile i w jakim stopniu znamy języków obcych. Chętny sam powinien też ocenić swoje mocne i słabe strony.
2: Chcemy wiedzieć, kto do nas przyszedł, kto do nas może przyjść i jak go dalej pokierować w naszym systemie wojskowym.
1: Wyjaśnia pułkownik Tomasz Żak, kierujący projektem wojskowego kwestionariusza kompetencji.
0: Jak dodaje Michał Radkowski, jeśli testy wypadną pomyślnie, będą stałym elementem rekrutacji do wojska.
3: To jest RMF Max.
0: Pierwsze dni września to czas wzmożonego ruchu na drogach, a także w pobliżu szkół i przedszkoli. Bezpieczeństwo w tym okresie zależy jednak nie tylko od patroli policyjnych, ale przede wszystkim od naszej uwagi, rozsądku i odpowiedniego przygotowania.
4: Policjanci będą szczególną uwagę na to zwracać, czy bezpiecznie poruszamy się po drogach. Oczywiście stan trzeźwości, oczywiście zapięte pasy, oczywiście prędkość dostosowana do warunków i przepisów na drodze.
0: Tłumaczył aspirant Michał Parzyszek z inowrocławskiej policji. Wakacje w związku z tym zakończone. Sopot podsumował sezon letni. Kurort odwiedziła rekordowa liczba turystów z kraju i zagranicy. Sopockie Molo odwiedziło w ciągu minionych 3 miesięcy niemal 714 tysięcy osób. Kapryśna pogoda nie odstraszyła turystów ze 132 krajów.
5: Średnie obłożenie dla samego sierpnia wyniosło 90%, ale już jak spojrzymy sobie na pojedyncze obiekty, mam tu na myśli te największe sopockie hotele, to one deklarowały obłożenie rzędu 95%. Wynik fenomenalny. Też czerwiec i lipiec były dużo lepsze, mimo tej kaprycznej pogody.
0: Mówił Bartłomiej Barski, prezes Sopockiej Organizacji Turystycznej, z którym rozmawiała Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Teraz przenosimy się do Włocławka. Tam pod koniec miesiąca startuje 6. edycja Fajans Festiwalu. Tegoroczna odsłona wydarzenia odbędzie się 25 i potrwa do 27 września. Jak zapewniają organizatorzy, nowości nie zabraknie.
6: Rozszerzamy Fajans Festiwal o kolejne elementy. To będą zarówno nowe warsztaty, nowe konkursy, to będzie przede wszystkim cała szeroka strefa, to jest taka poważna nowość, Festiwalu Światła.
0: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B. A na koniec w popołudniowym fleszu RMF Max jeszcze odrobina kultury. Miłośnicy jazzu, to informacja dla Was. Od 18 do 20 września w Tomaszowskiej Arenie Lodowej odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Love Polish Jazz Festival. Wystąpią legendy polskiej piosenki, Kaja czy Krystyna Prońko, ale lista artystów, którzy zawitają do Tomaszowa, jest znacznie dłuższa. Szczegóły sprawdzajcie na stronie miasta.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Wtorek minie nam wszystkim pod znakiem zmiennej pogody. Najchłodniej będzie dzisiaj w Trójmieście i Białymstoku, tam około 24 kresek na plusie. Najcieplej w Rzeszowie, gdzie termometry pokażą nawet 25 stopni. W centrum i na południu, jak w Katowicach czy Krakowie, sporo słońca, ale na północy i wschodzie nie zabraknie przelotnych opadów i burz. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie w normie lub lekko powyżej. Pogoda dzisiaj idealna na aktywności na zewnątrz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: RMF Max, hity na maksa.
4: Dziś RMF Max łączy tych, dla których szkoła jest wielkim zmartwieniem, bo tam chodzą. I jeszcze większym zmartwieniem, bo muszą tam kogoś zaprowadzić.
2: Poczuj dobry beat.
5: I dla jednych, i dla drugich. Hity na maksa w RMF Max po 13:00 i wszystko gra. Asia Irek, dzień dobry.

0: Ważne pytanie do całego świata. Mhm. Czy już ktoś was poprosił o bliczka na jedzonko, tata? Albo też mama?
1: Ty rozumiem, że ty już pierwszego wysłałeś.
0: Tak, pierwszy wysłany i z tej okazji 15 tysięcy złotych mam dla słuchaczy, a na kebaba dla najbliższych.
1: 15 tysięcy złotych do wygrania tu w RMF Max, a teraz będzie 590 razy łatwiej dorwać się do tej kasy.
0: Ale super, 590 to jest nasz szczęśliwy mnożnik. Tylko najsprytniejsi wykorzystują te super okazje. Wyślij teraz Max na 7327 i zagraj, bo jest łatwiej. O 15 tysięcy złotych.
2: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci.

supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Cyrus.
1: Obecna.
0: I tak się właśnie potwierdza obecność 1 września głosówką na antenie RMF Max, zostawiając przy okazji wszystkie informacje na temat swojej szkolnej ksywy.
2: Dobra, namówiliście mnie. Deska na mnie mówili.
0: Deska? Niemożliwe, Dominika, jak to
2: teraz
0: przecież?
2: Oczywiście wyglądam inaczej, no ale właśnie. W podstawce to było takie hasło, które mega mnie wkurzało, no ale co zrobić? Takie były fakty.
1: Nie fakty, tylko piękna Dominika, to ty byłaś zawsze. Nie wszyscy zdążyli to odkryć po prostu.
0: Brawo, cudowna Kamila.
3: A moja ksywka z liceum to była buła, bo miałam takie policzki.

0: ale ten akordeon tam siedzi przy tym tłustym bicie. To jest doskonały numer w RMF Max. Axwell Bone i Whatever Turns You On. Przed chwilą się skończyło, niestety.
1: Niestety, też mogą się wydarzyć, słuchajcie, silne wiatry i burze już niebawem w naszym kraju. W sumie dzisiaj już na północy, na wschodzie i zachodzie dopiero pod koniec tego dnia, ale o szczegółach pogodowych to wam opowiemy za chwilę.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%.

0: Wszystkie miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Moomin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
10: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Spec od pogody prognozują nam dzisiaj sporo chmur i przelotne opady, zwłaszcza na północy i w centrum, a w Białymstoku i Warszawie możliwe burze z piorunami. Najchłodniej nad morzem i w Trójmieście około 20 kresek na plusie, w centrum i na zachodzie termometry pokażą 22 stopnie, a najcieplej będzie w Rzeszowie, nawet 25 kresek. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie w normie lub lekko powyżej. Noc raczej pogodna, deszcz, jeśli się pojawi, to na północy kraju.

0: No Katy Perry super, Teenage Dream super i za 5 minut będzie 16.
1: Ale w Australii, daleko stąd, wydarzyło się coś, o czym świat będzie jeszcze długo mówił. W nasze ręce trafił właśnie nagłówek. Uderzyłam go w pysk.
0: I zastanawialiśmy się długo, kto mógł te słowa wypowiedzieć. Czy Justyna Borycka dziś rano, czy
1: nie,
0: nauczyciel
1: o
0: uczniu, który pytał o szczęśliwy numerek, czy jednak Australijka o rekinie.
1: 34-latka pokonała rekina, patrząc mu w oczy i waląc pięścią w pysk. Wow. I tutaj jest piękne zdanie, które ta pani wypowiedziała. Jestem kobietą, która uderzyła rekina w pysk. Nie chcę być zapamiętana jako kobieta, którą pogryzł rekin.
0: Niesamowite. Nie zostaniesz, absolutnie. Nie zostaniesz. Gwarantujemy ci to. Ale chciałem tylko powiedzieć, że jeśli Australijka bije w pysk rekina, to co? My sobie z wrześniem nie poradzimy? Poradzimy sobie. Zaraz flash informacyjny. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Na zegarach 16. Sprawdźmy więc, co słychać w kraju. Monika Hrycko za mikrofonem. Zapraszam na flesz o pełnej. W życie, jak mówiliśmy we fleszach, wszedł zakaz używania telefonów komórkowych, tabletów czy smartwatchy w szkołach. Wyjątek to cel dydaktyczny czy pilny kontakt z rodzicami za zgodą nauczyciela. Jak uczniowie podchodzą do tych zmian?
7: Dużo osób używa telefonu, w sensie moim zdaniem jest okej.
8: Okay. Jak u ciebie?
7: Też słusznie.
8: Czy powinno to dotyczyć wszystkich urządzeń takich elektronicznych? Czy na przykład smartwatchy powinny być dostępne?
7: Zależy, do sprawdzania godziny jak najbardziej, ale tak do grania na smartwatchach to tak średnio.
6: Z uczniami z jednej z olsztyńskich szkół rozmawiał Piotr Bułakowski.
4: Słuchacie RMF Max.
6: Lokale miejskie w Gdyni czekają na przedsiębiorców. Miasto szuka najemców. Na liście są m.in. lokalizacje w Parku Centralnym. O szczegółach nasza reporterka.
9: Wśród miejskich nieruchomości przeznaczonych na wynajem są pawilony przy Alei Piłsudskiego, Abrahama Kilińskiego i Partyzantów. W ofercie są miejskie lokale użytkowe przeznaczone na działalność gospodarczą, prowadzenie handlu czy restauracji. Wszystkie przetargi będą miały formę licytacji. O wyborze najemcy zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka. Szczegóły na stronie Gdyni.
6: To była Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Wojskowi w Krakowie zachęcają, by podzielić się swoją krwią. Akcja poboru będzie się jutro w budynku przy Rydla 19.
10: Już 2 września tutaj na terenie Wojskowego Centrum Rekrutacji organizujemy żołnierską akcję poboru krwi. Od 9 do 13 będzie można tutaj przyjść, będzie mógł wejść każdy, oddać krew. A co za tym jest związane, pomóc innemu człowiekowi.
6: Mówił naszemu reporterowi kapitan Zbigniew Czapiek z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie. Becikowe na cztery łapy to akcja, która trwa w gminie Sońsk na Mazowszu. Mieszkańcy mogą adoptować psiaka ze schroniska w Pawłowie i otrzymać na ten cel finansowe wsparcie.
11: Mamy i adopcje, mamy osoby, które pytają. Te pierwsze adopcje są już za nami. Oczywiście czekamy na kolejne chętne osoby, które chcą skorzystać z becikowego. Zachęcamy do kontaktu z naszym urzędem gminy.
6: To był wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski. Przypomnijmy, wsparcie wynosi 1500 zł na jednego psa, a jedna osoba może adoptować maksymalnie 2 czwornogi. I na koniec we fleszu o 16 kulturalna propozycja. W Bydgoszczy trwa festiwal filmowy Przeźrocze.
12: Zarówno kino dokumentalne, jak i kino fabularne to jest festiwal, który poszukuje innego spojrzenia na kino, więc zarówno film Zmrusz oczy Andrzeja Jakimowskiego i spotkanie z twórcami, wspaniały polski film sprzed lat, Żywot Mateusza, jeszcze starszy film, a jednocześnie dużo krótkich metraży, szalonych, odjechanych, filmy z Chuckiem Norrisem, filmy Mokumenty, Oto Spinal Tap, czyli naprawdę od kina powolnego, artystycznego do filmowego szaleństwa, wszystko na przeźroczach.
6: Zapowiadał Krzysztof Nowicki, dyrektor festiwalu. We fleszu o 16 to już wszystko, teraz czas na najświeższą prognozę pogody.
4: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Co nowego słychać w pogodzie? Do końca dnia synoptycy prognozują sporo chmur i gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, szczególnie na północy i w centrum kraju, gdzie miejscami możliwe są także burze z piorunami. Najchłodniej dzisiaj w Gdyni i Sopocie, niecałe 20 kresek na plusie. W centrum, w Warszawie czy Poznaniu termometry pokażą około 22 kresek. Najcieplej dzisiaj, jak mówimy, przez cały dzień w Rzeszowie, tam prawie 25 kresek. Wiatr zachodni momentami silniejszy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.

0: dzisiaj akurat u nas całkiem sporo, bo też przeglądamy najlepsze wakacyjne hity TikToka i o szczegółach to wam za chwilę opowiemy, a to jest kanał nadawczy, Siwek i Borycka z wami.
1: Meldujemy się. Czy też bardziej nawiązując do 1 września, obecni.
0: Obecni.
1: Gibbs, Igo i Formani z numerem Ostatni dzień lata. Teraz w RMF Max. 5 po 16.

0: Alabama Ten w RMF Max. Ja sobie myślę o tym, jakie są plusy kończącego się lata. I plusy są takie, że można je sobie podsumować.
1: Oczywiście, że tak. Dzisiaj mamy wyjątkową akcję TikTok Songs of the Summer 2026, czyli hity tego lata od TikToka w RMF Max. Od samego rana ogłaszamy kolejne kategorie i kolejnych zwycięzców. I teraz przyszedł czas na kategorię Latin Summer Hit.
0: I kto jest czujny, ten już pewnie rozpoznaje, co to będzie za numer, który w tej kategorii zwyciężył. Ten numer był w serwisie TikTok najpopularniejszy i tam zdobył serca odbiorców.
1: Tak jest, no bo przecież to przede wszystkim hymn Mistrzostw Świata 2026, utwór Die Die, to Shakira i Burna Boy, dobrze słyszycie w RMF Max. To jest Latin Summer Hit na TikToku, ale też w naszych sercach.
0: A po listę pozostałych zwycięzców pozostałych kategorii
2: RMF Max.
3: Hity na Maxa.
0: Wpadajcie na sociale RMF Max.

0: Turn the lights off, to Juste i Jack Style w RMF Max. 18 minut po czwartej, już wszyscy raczej po rozpoczęciu roku szkolnego, ale my sprawdzamy listę obecności ekipy RMF Max w naszej szkole tego i owego.
1: Chuda zawsze była skarbnikiem. Obecna.
2: Nazywam się Maciek, ten, którego nigdy nie ma, a dzisiaj jestem obecny.
3: Córka dyrektora, obecna.
4: Cześć, tu Ola. Byłam przewodniczącym szkoły, przewodniczącym klasy i łącznikiem z biblioteką. Obecna.
5: Na liście obecności RMF Max znajduje się jeszcze bardzo wiele, wiele nazwisk, no ale całą listę obecności przeprowadzamy na Messengerze RMF Max. Tutaj cały czas można wysyłać głosówki, w których opowiadacie w kreatywny sposób, jaką funkcję mieliście w szkole, w klasie, kim byliście, jaką mieliście ksywkę, coś ciekawego. No a najciekawsze zgłoszenia już za chwilę mają szansę zgarnąć od nas dwie stówki na początek roku szkolnego.
0: Tak, taka szkolna wyprawka od RMF Max.
6: Reklama.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
7: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym

0: prostu podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland!
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Hity na Maxa.
6: Hity na Maxa.

0: 16.32, a my sprawdzamy listę obecności Angelika Andzia. Obecna?
1: Oczywiście obecna.
0: Obecna Angelika Andzia, która w swojej klasie, w swojej szkole pełniła jaką funkcję?
1: Raczej łobuza.
2: No bo właśnie w zgłoszeniu nam dałaś znać, że w poniedziałki to się raczej w szkole nie było.
1: No raczej omijałam poniedziałki.
2: No bo to długi weekend trzeba mieć, to trzeba wypocząć. Ja nie wiem, kto to w ogóle wymyślił, żeby 5 dni chodzić do szkoły, a 2 dni tylko nie.
1: Dlatego sobie przedłużyłam weekend.
2: No właśnie, ale jest wtorek, więc jesteś obecna w ekipie RMF Max, co nas bardzo cieszy. I my, słuchaj, Andzia, byśmy chcieli się dorzucić dla ciebie na dobry start września. 200 szkolnej wyprawki od RMF Max.
1: Dziękuję bardzo, przyda się na pewno.
0: No, 200 na nowy rok szkolny, a masz tam jakieś brzdące, które do szkoły chodzą? Czy jednak 200 pójdą, nie wiem, na...
2: Czy może ty jeszcze do szkoły
0: jakieś
2: chodzisz?
0: Jakieś własne wydatki.
1: Oj, mam 2 brzdąców, także na pewno się przyda.
0: No to początek roku szkolnego, jak znalazło dodatkowa gotowa. Andzia, a czy ty też tak miałaś jak ja, że na koniec roku szkolnego wychowawczyni mi policzyła, że mniej więcej w szkole nie było niż byłem?
1: Na szczęście mi nie policzyła, bo się umiałam ładnie uśmiechnąć.
2: O to chodzi.

0: Ja się na to nie nabiorę, mimo że bardzo lubię Le Kelly i Swedish House Mafia, ale oni nas chcą trochę już wciągnąć w ten jesieniarski vibe. To jeszcze nie jest ten moment. Jeszcze będzie ciepło. I to nawet bardzo ciepło. W tym tygodniu w Polsce.
1: Ja to bym już z książką...
0: Dobra, jeszcze się nasiedzisz z książką, będzie ciemno o 15, no.
1: Herbatkę bym sobie zrobił.
0: Nie, jeszcze nie.
1: Kolcyk bym
0: jeszcze
1: wyciągnął.
0: Wyczekane lepiej smakuje, poczekaj. Jeszcze nie.
1: Taką miętę zaparzoną bym sobie wypił.
0: No i to właśnie tak jest. Najświeższe wiadomości pogodowe za chwilę w prognozie. Zostańcie za RMF Max.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.

0: i w pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Hit na maksa.
1: Co nowego słychać w pogodzie? Do końca dnia synoptycy prognozują sporo chmur i gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, szczególnie na północy i w centrum kraju, gdzie miejscami możliwe są także burze z piorunami. Najchłodniej dzisiaj w Gdyni i Sopocie, niecałe 20 kresek na plusie. W centrum, w Warszawie czy Poznaniu termometry pokażą około 22 kresek. Najcieplej dzisiaj, jak mówimy, przez cały dzień w Rzeszowie, tam prawie 25 kresek. Wiatr zachodni momentami silniejszy.

smarki z Markiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To jest taki numer, że jak się jest na weselu, to podłoga naprawdę chrupie. Walk the Moon i Shut Up and Dance za nami w RMF Max.
1: To podłoga albo stawy gości, ale nigdy nie wiadomo do końca.
0: Różnie może być, ale w Chinach, słuchajcie, też całkiem zabawnie, prawie jak na weselu. Tam akurat zrobili olimpiadę robotów. Też było śmiesznie, te roboty się wywalały, dostawały zwarci, ogólnie no komedia pomyłek.
1: No i super, fajnie. Kiedyś się Ekstraklasę dla beki oglądało, a ostatnio coś spoważniała. To teraz są roboty.
2: Reklama. Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
2: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
5: A to jest RMF Max, na zegarach 17 pora na flash i pogodę. Za mikrofonem Monika Chrycko. Dzień dobry, zapraszam. Po południowym fleszu czas na informacje z dużych ekranów. Anne Hathaway zagrał boku Toma Cruise'a. Chodzi o nową odsłonę słynnego filmu Szybki jak błyskawica. Kogo zagra ta znana aktorka?
6: Ma wcielić się w rolę inżynierki oraz właścicielki zespołu wyścigowego, bo w tym filmie Tom Cruise wróci do świata wyścigów prawie 40 lat po premierze oryginału. Wtedy główną postać kobiecą zagrała Nicole Kidman i to wtedy oboje z Cruise'em poznali się, a potem zostali małżeństwem. Od czasu rozwodu nie pojawili się razem na ekranie. Premiera tego nowego wyścigowego widowiska ma już konkretną datę, 2 czerwca 2028 roku.
5: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: To jest RMF Max.
5: Wraz z początkiem nowego roku szkolnego inspektorzy transportu drogowego razem z policją ruszają ze wzmożonymi kontrolami autobusów szkolnych i gimbusów w podwarszawskich powiatach. Jak takie kontrole widzą sami kierowcy autokarów?
7: Wskazane jak najbardziej. Dużo tych pojazdów się kręci po tych drogach, dlatego myślę, że trzeba je kontrolować. No troszkę niestety utrudnia, no ale no taka praca. No trzeba regularnie sprawdzać i dbać o auto, prawda?
5: Tyle kierowca autobusu Wiktor Winnicki. To był rekordowy sierpień na lotnisku w Balicach. Kraków Airport obsłużył w ubiegłym miesiącu blisko 1 500 000 pasażerów, czyli o 12% więcej niż rok temu. Wakacyjnymi hitami były Włochy i Hiszpania. Wśród najpopularniejszych miast znalazły się Rzym i Barcelona. Przenosimy się na północ Polski. Teraz ważna informacja dla rodziców najmłodszych dzieci w Gdańsku. Miasto w ostatnim roku zwiększyło liczbę miejsc w bezpłatnych żłobkach o 550. Zapisy trwają cały rok, kolejek brak.
8: Budowaliśmy ten żłobek, przy którym stoimy tutaj na Suchaninie, ale drugi żłobek zbudowaliśmy przy ulicy Czerskiej i dwa kolejne żłobki rozbudowaliśmy. W tym ostatnim czasie, na przestrzeni ostatniego roku, liczba miejsc żłobkowych w naszym mieście zwiększyła się o 550. Dzisiaj do miejskiego żłobka w Gdańsku nie ma kolejki.
5: Zapewniały i zapraszały prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i Anna Lukowska-Jacyno, wicewojewoda pomorska. Zbliża się nowy sezon, a siatkarze Norwida Częstochowa ostro trenują. Zespół pracuje nad formą i przede wszystkim nad zgraniem, by od początku ligowych zmagań pokazać się z jak najlepszej strony. No i najważniejsze, jakie cele Norwid stawia sobie na nadchodzący sezon?
9: Naszym celem jest to, żeby ten zespół wyglądał kompletnie inaczej niż w zeszłym sezonie. Był to zespół walczący i mam nadzieję, że będziemy się tym cechować, że nie będziemy odpuszczać do końca. W wyniku oczywiście na dzień dzisiejszy nie możemy gwarantować żadnego, ale tą pracą, którą wykonamy, mam nadzieję, że wykształtujemy ten charakter zespołu, że nawet jeżeli przegramy mecz, no to zostawimy po sobie dobre wrażenie.
5: To był rozgrywający Tomasz Kowalski.
4: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Do końca dnia w kraju raczej bez większych zmian w pogodzie. Do końca dnia wtorek ma przynieść sporo chmur, miejscami przelotny deszcz i burze, zwłaszcza na wschodzie i północy. Najchłodniej w Gdyni i Sopocie, tam niecałe 20 kresek na plusie. W centrum i na zachodzie około 22, najcieplej w Rzeszowie 25 kresek powyżej zera. Wiatr może chwilami powiać trochę mocniej, zwłaszcza podczas burz. Ciśnienie w normie, na południu kraju nieco powyżej normy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje.
10: Zobacz, Justynko, jak to leci, już po 17 jest.
11: No patrz.
10: Zobaczcie. Justyna Borycka, Michał Siwek, jesteśmy z wami w kanale nadawczym i za chwilę znowu zerkamy na podsumowanie lata TikTok Songs of the Summer.
11: Będą wakacyjne bęgery, więc bądźcie z nami, tutaj kanał nadawczy.
10: Tymczasem Dab Dogs i How Does It Feel? Jest 17.06.

0: Nie można popełnić błędu puszczając Eminema. To Not Afraid przed chwilą w RMF Max.
1: Ale to jest moment, słuchajcie, żeby odkryć przed wami teraz hit lata na TikToku. Globalny hit, który pojawiał się w największej ilości rolek. No po prostu można powiedzieć, że młodsze pokolenie odkryło tę piosenkę na nowo, bo hitem lata, czyli Song of Summer, zostaje Katy Perry z numerem The One That Got Away.
0: A to oczywiście wszystko w związku z takim podsumowaniem lata. Jest 1 września, więc idealny moment na to. I to jest podsumowanie od TikToka, czyli te numery, które tam najmocniej wbiły się w pamięć i w serca odbiorców. Właśnie dzisiaj podsumowujemy. The One That Got Away w kategorii Song of Summer. Najlepsza piosenka lata przed wami.

0: Rozwiewam wątpliwości, to nie jest ścieżka dźwiękowa z serialu Słoneczny Patrol, to Kygo z numerem Take Me Back, ale klimat podobny.
1: No jakby generalnie, jeśli to nie brzmi jak lato, to ja nie wiem, co brzmi jak lato, ale wy się będziecie mogli przekonać jeszcze w Poznaniu na Erste Letnich Brzmieniach, bo tam Mrozu, Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka i cała plejada gwiazd polskiej muzyki, polskiej piosenki, można powiedzieć. No i jeszcze dwa bilety mamy dzisiaj dla was do rozdania.
0: Czekamy na wasze
1: Festiwal
0: zgłoszenie.
1: Polskie piosenki, no.
0: Można tak powiedzieć. Pytanie, czy się powinno. Erste letnie brzmienia w Poznaniu, tam was chcemy wysłać. To już w tę sobotę. A żeby zawalczyć o te wejściówki u nas w RMF Max, prosta sprawa. Na Messenger RMF Max wysyłacie dowód na istnienie lata.
1: Głosówką najlepiej, tak byśmy poprosili. No i co? I się widzimy, a raczej słyszymy pewnie za chwilę na antenie RMF Max.
0: Szukamy dowodów na istnienie lata, bo niektórzy twierdzą, że już się skończyło, a my uparcie twierdzimy, że nie.

0: Alan Walker i Ava Max budują napięcie i bardzo dobrze, bo tutaj trwała walka z czasem. Jest dokładnie w pół do szóstej, a my właśnie dzwonimy do Anastazji. Mamy numer, kręcimy.
1: Anastazja podobno ma dowód na istnienie lata, którego tak łakniemy 1 września.
0: No jest...
1: Jak dla mnie w ogóle odebranie telefonu przez Anastazję będzie dowodem na istnienie lata. Nie no, Anastazja, no przed chwilą pisaliśmy na Messengerze. No,
0: no
1: dajże
0: właśnie,
1: spokój,
0: no. A my chcemy dać bilety na RST Letnie Brzmienia.
1: A jak nie odbierzesz, to nie damy. Tylko piosenkę zagramy po prostu.
0: No zabawa jest do zrobienia.
1: Interes jest do zrobienia.
0: Halo, halo?
2: Użytkownik, do którego dzwonisz.
1: Nie... No ale to jest smutna historia.
0: No smutna.
1: Ale jednocześnie nie.
0: A, napisała teraz, że końcówka jednak inna numeru.
1: No to...
0: Dzwoniliśmy w ogóle do kogoś innego, to też śmieszne. Dobra, to próbujemy jeszcze raz.
1: Tak,
0: 691.
1: No to... nie podawaj wszystkim numeru do Anastazji.
0: No Justyna, tak,
1: no ja sobie przepiszę sam, no naprawdę, no.
0: Przepraszam. Zestresowałam się. Przepiszesz sobie? Dobra.
1: Naprawdę, Justyna, to opanuj się troszkę. Ale Anastazja, my dla ciebie wyjątek robimy. Normalnie byśmy drugi raz nie zadzwonili. No, no, ale jak nas drugi raz wystawi... O, dzień
0: no
1: dobry!
0: Jesteś.
1: Anastazja, wiesz, ile my tu czekamy na ciebie? Ile my walczymy, żeby się z tobą połączyć?
3: Przepraszam, końcówka tego stresu zła.
0: No dobrze. Dobrze, ale to już nie podajmy dalej, bo ja prawie się w ogóle tutaj wysprzęgliłam z twojego numeru telefonu.
1: Dobra,
0: ale
1: stop, bo my cały czas nie wiemy, jakie są dowody na istnienie lata, a takie jest clue tej rozmowy. Jakie są te dowody?
3: No taki dowód dzisiaj, że lody mi popłynęły po rękach, które kupowałam dla dzieci w kolejce.
1: No i to jest...
3: I płynęły. No gorąco, no to płynie.
1: Porządny tak dowód, którego każdego filozofa by przekonał. Anastazja, dowód dobry, ale cały czas jeszcze wejściówki twoje nie są. Trzeba zawalczyć o nie w zabawie 5 sekund. Czy jesteś na to gotowa?
3: Mam nadzieję.
0: Zasady są bardzo proste. My zadajemy 3 pytania, a ty masz 5 sekund, żeby odpowiedzieć na każde z nich. Dobra wskazówka jest zawsze taka, żeby najpierw mówić, potem myśleć. I jakoś się to wybroni. Dobra?
3: Okej.
0: No to lecimy z pierwszym pytaniem. Wymień 3 rzeczy, które masz w schowku.
1: Czas, start.
3: Telefon, pomadka, woda.
0: Super.
1: No i super.
0: Bardzo dobrze, tak po żołniersku nawet. Wymień 3 miejsca, w których chciałabyś teraz być.
1: Czas, start.
3: Hel, Gdańsk, Sopot.
0: Czyli głównie jakby Trójmiasto, tam się koncentrują twoje marzenia.
1: W takim, że tak powiem, trójkącie pomorskim się obróciłaś, ale gratuluję w takim razie. Słuchaj, 2 z 3 zadań skompletowane, więc wejściówki są oficjalnie twoje.
3: Super, dzięki wielkie.
1: Matko, ale to było napięcie jeszcze.
0: 2 bilety na RST Letnie Brzmienia. Anastazja, super, że się udało.
3: Ja się też cieszę bardzo na
1: jeszcze nigdy tak nie walczyłem, żeby komuś coś dać, naprawdę.

0: Łapiemy jeszcze to słońce. Moving to the Sun w RMF Max. No jeszcze 22 minuty i będzie 18, a ja przyznam, że jestem trochę oburzona. Oburzona 2026, bo dałam ci tutaj batonika czekoladowego, a ty w ogóle nawet nie spojrzałeś na niego. Co to ma znaczyć?
1: Rzeczywiście, nie wiem jak się wytłumaczyć.
0: Taki dobry.
1: Dobry
0: a
1: baton.
0: A nie chcesz jeść.
1: Zjem. Zjedzcie sobie baton i posłuchajcie prognozy pogody też.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
6: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: tu Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Do końca dnia w kraju raczej bez większych zmian w pogodzie. Do końca dnia wtorek ma przynieść sporo chmur, miejscami przelotny deszcz i burze, zwłaszcza na wschodzie i północy. Najchłodniej w Gdyni i Sopocie, tam niecałe 20 kresek na plusie. W centrum i na zachodzie około 22, najcieplej w Rzeszowie 25 kresek powyżej zera. Wiatr może chwilami powiać trochę mocniej, zwłaszcza podczas burz. Ciśnienie w normie, na południu kraju nieco powyżej normy.

0: Proszę się absolutnie ze szczęściem nie mijać, ani nie minąć się z grabą, który zaraz zaczyna zmianę w RMF Max po 18:00 same bęgery u nas w RMF Max.
1: No to się akurat zgadza, bo tak jest 24/7, a my się słyszymy klasycznie jutro po godzinie 15:00. Kanał nadawczy, dzięki za dziś, Siwek i Borycka. No, to do jutra.
0: Do usłyszenia.
2: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
7: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klaus.
0: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
5: W RMF Max pora na flash. Za mikrofonem Monika Chrycko. Mamy dla was garść informacji. Posłuchajcie. To był rekordowy nabór do bydgoskich liceów i techników. Naukę w szkołach średnich rozpoczęło 300 uczniów więcej niż rok wcześniej. To oznaczało, że dyrektorzy musieli posiłkować się emerytowanymi nauczycielami, by uzupełnić kadrę. Zmianowości jednak nie będzie, zapewnia wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz.
6: Raczej nie. Tutaj się nie spotkaliśmy z tym, żeby jakaś szkoła zmieniła w sposób drastyczny swoje funkcjonowanie. Są takie szkoły, które i tak pracowały dość późno, tak? W szczególności to było technikum elektroniczne, czy gastronomiczne, czy chemiczne. One już miały taki cykl pracy ze względu na bardzo dużą liczbę kształcenia zawodowego, ale tutaj się nic nie zmieni.
5: Nowy rok szkolny niesie zmiany w oświacie. To m.in. zakaz korzystania w podstawówkach z telefonów komórkowych.
6: W wielu szkołach już telefonów komórkowych i tak się nie używa. Były to wspólne decyzje nauczycieli, rodziców i uczniów, więc teraz ujednolicenie tego na pewno wyjdzie na zdrowie naszym uczniom i też uporządkuje sytuację w szkołach. Z pewnością nauczyciele będą z tego zadowoleni.
5: Dodajmy, że dla 2,5 tysiąca uczniów szkolny dzwonek zabrzmiał dziś po raz pierwszy. Krakowskie MPO traci miliony na systemie kaucyjnym. Spółka notuje niższe przychody ze sprzedaży surowców wtórnych.
7: W porównaniu do takiego analogicznego okresu w zeszłym roku to jest 50%, czyli w roku 2025 w pierwszym półroczu zebraliśmy ponad 1000 ton takich surowców, a w tym roku, w pierwszym półroczu, to było nieco ponad 500 ton.
5: Wyjaśniał Piotr Odorczuk z MPO. I jeszcze jedna informacja z Krakowa. Mieszkańcy posiadający kartę krakowską mogą korzystać od początku września z bonu rzemieślniczego. Program pozwala naprawić m.in. odzież, obuwie, sprzęt AGD czy meble z rabatem do 50%, maksymalnie do 100 zł. Bon można wykorzystać jednorazowo do końca roku w wybranych krakowskich zakładach rzemieślniczych. Program ma wspierać mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców i ideę naprawiania zamiast wyrzucania.
0: Słuchacie RMF Max.
5: Na koniec o kolejnym sukcesie Inowrocławskiej Akademii Koszykówki Kasprowicz. Docenił ją Instytut Sportu w Warszawie. Klub po raz kolejny zdobył ponad 30 punktów w oficjalnym rankingu systemu sportu młodzieżowego, potwierdzając wysoką jakość szkolenia dzieci i młodzieży. A właśnie teraz ruszają zapisy do sekcji we wszystkich kategoriach wiekowych, od najmłodszych dzieci w ramach koszykarskiego przedszkola po młodzież.
8: Wierzymy głęboko, że nasze grupy, dziewczynki i chłopcy w różnych kategoriach wiekowych przede wszystkim będą się realizowali w tym sporcie, w koszykówce, w pięknej dyscyplinie sportu. Zapraszamy dziewczynki i chłopcy już od 5 roku życia. Ja przypomnę, że w naszym klubie funkcjonuje od kilku lat koszykarskie przedszkole.
5: Zachęcał Dariusz Sikora z SKS Kasprowicz.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Noc z poniedziałku na wtorek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na północy i w centrum trochę więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. Nad morzem możliwe także burze. Temperatura minimalna od 10 do 13 kresek. W górach około 8, nad morzem cieplej do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Miejscami może powiać trochę mocniej. Jutro zachmurzenie umiarkowane. Miejscami również duże i przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie do 25 kresek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
9: No dzisiaj bardzo ważny dzień. Przemek Grabowski, witajcie 1 września po 18. Jestem z wami, przynoszę hity, będą nowości i będą kolejne hity lata na TikToku. Przedstawiamy to dzisiaj przez cały dzień. Oprócz tego będę miał dla was również bilety na fajną imprezę, na kolejne występy w strefie 57. A na starcie naszego spotkania też hicior ostatnich wakacji to Piki Becky G. Sorry, papi.

0: Niezapomniane Infinity od Guru Josha, ale teraz czas odkryć kolejną kartę. Dzisiaj wraz z TikTokiem przedstawiamy największe hity lata TikTok Songs of the Summer 2026. Jesteście gotowi na zwycięzcę w kolejnej kategorii? No to kogo się śledziło i kogo się słuchało. Oto zwycięzca w kategorii Polish Song of Summer, tak? Najważniejszy polski hicior lata 2026 na TikToku. Nie mogło być inaczej. Oto on, Mata i jego 5 malin. Ale taka wersja, wiecie, taka grzeczna o tej porze.
1: Jak zrobiłem pierwszy diament, to mi umarł dziadek. Jak zrobiłem drugi...

Piękne trensy w RMF Max, Armin van Buuren i jego Everlasting, a ja mam dla was bilety na kolejną imprezę. Może wakacje się skończyły, ale imprezy na pewno się nie skończyły. RMF Max zaprasza do Strefy 57 w sobotę 12 września. Na żywo na scenie Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie, MK. No i teraz proszę pisać, mój numer SMS 3001, koszt jak zwykła wiadomość, albo Messenger RMF Max. Na kogo chcielibyście najbardziej i dlaczego? Dajcie znać, kto na Kaśkę, kto na Zalewskiego, kto może na Darię ze Śląska. To będzie podwójny bilet, słuchajcie. Tak więc Messenger RMF Max teraz albo po prostu SMS 3001. Kto chce moje bilety?

0: Ty masz Gips, Kukon i Jonathan w RMF Max, a co ja mam dla was? Kolejne bilety. W tym tygodniu możecie wygrywać ugraby, wejściówki podwójne do strefy 57, Przedkowice koło Krakowa, 12 września, Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przebysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie, MK i Damian, który też tam chce być. Cześć, jak się masz?
1: Siemam, dobrze, witam.
0: Podobno taki smuteczek cię złapał na koniec wakacji.
1: No smuteczek, koniec wakacji, wiadomo.
0: Wszyscy tak mamy czasami, ale okej, chowamy te smutki, słuchaj. Kogo z tego zestawu najbardziej chcesz zobaczyć na żywo i dlaczego?
1: Dlatego chciałbym zobaczyć Darię, bo wszyscy moi znajomi się widzieli, są bardzo, bardzo zachwyceni.
0: A ty nie miałeś okazji?
1: Nie miałem okazji, właśnie dlatego chciałbym ją bardzo zobaczyć.
0: No jej muzyka jest godna polecenia. Daria ze Śląska, na żywo to naprawdę klasa. Oczywiście Damian, masz swoją podwójną wejściówkę. Możesz tam kogoś zabrać, tak więc szykuj już czas na 12 września. To będzie piękna sobota na żywo. Ekipa RMF Max też będzie na miejscu. Kogo pozdrawiasz?
1: Wszystkich słuchaczy radia RMF Max.
0: No dziękujemy bardzo i czekamy na relację. Mam nadzieję, że oszalejesz na punkcie. No nie tylko Darii ze Śląska, okej? Okay?

Kolejna premiera we wtorek, 1 września w RMF Max. Wraca do nas tajemniczy DJ Marshmello, a śpiewał Cameron Whitcomb, reprezentujący Kanadę. Hello! Marshmello udowadnia, że jako DJ potrafi łączyć talenty, no i muzykę różnych gatunków, i teraz czeka na szybki debiut w zestawieniu listy Hobbens rmfmax.pl. Tam głosujecie, przed wami nowa jedynka, nowość od Robina Schulza też, a pierwszą trójkę otwiera dzisiaj Dawid Podsiadło na błysk.

0: Pięknie to wleciało, Robin Schulz.
1: Odświeża klubowy klasyk. Robin Schulz i Watermaty w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Polecam wam Take It Slow i czekam na głosy także teraz na rmfmax.pl. To jest mega nuta, która moim zdaniem powinna pojawić się bardzo szybko w zestawieniu. Na miejscu trzecim, 1 września, Dawid Podsiadło na błysk. Na drugim Swedish House Mafia, Lykke Lee. Przepięknie, Happiness Is So Sad. A na miejsce pierwsze, 1 września, wracają DJ Goya, Jason Derulo i Melody. Ich hipnotyzujące Michiko. One.

0: Chico, Chico, dziękujemy za wszystkie głosy Chico i Chica. Jason Derulo i ekipa wraca na szczyt listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Mam dla was dużo fajnych nowości. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek i zapraszam was na Tour de Club. Robimy sobie podróż po Polsce w poszukiwaniu najciekawszych imprez klubowych w ten weekend. No i na przykład warto zacząć sobie od Katowic. Jeżeli jesteście fanami K-popu, to na pewno to będzie właściwy adres. Chodzi konkretnie o katowickie Królestwo, a tam kolejna odsłona K-pop party, tym razem Mafia Edition. Będzie ciekawie. A jak ktoś lubi Queen, to też warto w sobotę wpaść do Królestwa, bo tam właśnie muzyka Queenu będzie rządzić. Z Katowic przenosimy się teraz do Warszawy, do znanego i lubianego klubu Bang, gdzie wraca cykl House Island. Także z centrum Warszawy przeniesiemy się na gorącą Białą Wyspę. No a jaka muzyka będzie rządzić, to nawet nie muszę dodawać. No jeszcze może Poznań i klub Czekolada, tutaj w piątek impreza Next Up z nowymi twarzami na poznańskiej scenie DJ-skiej. Natomiast w sobotę kolejna odsłona legendarnej już imprezy Polski Gaz, czyli klimat domówek sprzed dekady. Start o 23.
2: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
6: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
7: Ja nie mogę!
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
15: No.
14: A tamta to jest mega.
15: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: I po reklamie.
18: Hejka, tu Maciek.
19: Ja też dołączam, jestem Aneta.
11: Hey, this is Imagine Dragons.
15: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF+.

cały czas to Oskar Sims w RMF Max. Teraz czas na kolejny hit wakacji na TikToku. Dzisiaj od rana prezentujemy wam listę TikTok Songs of the Summer 2026. I czas na ostatnią kategorię, na ostatnią kartę, którą odkrywam dzisiaj wieczorem. Czas na najlepszego nowego wykonawcę, do którego należy przyszłość. I kto tutaj wygrywa? Kto był najpopularniejszy w tej kategorii? Oto ona, Slater w numerze Dance, dziewczyna, która zaczynała w domu

0: Dwa dni, tabletka wieczorowa w RMF Max. Okej, jeszcze dwa dni, wtorku nie liczę, środa, czwartek i w końcu weekend. Pierwszy weekend na starcie roku szkolnego. Szybko zleci i mam nadzieję, że nie będzie jeszcze aż tak dużo i aż tak trudno w szkole przez te wszystkie pierwsze dni. No trzeba się jakoś rozkręcić. Za chwilę dla tych, którzy powoli się pakują jutro na ósmą, Alan Walker, Ava Max, ich Fate.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
8: ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: I po reklamie.
13: Z tej strony Krzywu.
14: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
15: Hi, this is Denzel.
16: Hey yo, this is Eminem.
14: Cześć, tu Natalia Kawałek.

0: Zabiorę cię właśnie tam, Fukaj i Vito Bambino wieczorowo w RMF Max, a ja chciałbym zabrać was na podróż do Berlina, tak wirtualnie. To właśnie tam tworzą bracia z duetu Fastboy. Mówi się, że Berlin to takie bardzo imprezowe, kolorowe miasto, ale mogłoby być tam trochę bardziej czysto. No może tak, na pewno w Berlinie, jeśli chodzi o kulturę oraz imprezy, jest bardzo różnorodnie, każdy znajdzie tam coś dla siebie i podejrzewam, że chłopaki z ekipy Fastboy odwiedzają najbardziej popularne berlińskie kluby. Macie ich teraz w RMF Max, Fastboy w kawałku Music Sounds.
1: To jest nowość RMF Max.

Self-aware, wersja Tempercity w RMF Max. Za chwilę Felix Jen. No i mega klasyk o tej porze, niezapomniane Ecstasy od ATV. No i jeszcze chyba najważniejsza show biznesowa wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Otóż ława przysięgłych w Las Vegas ogłosiła koniec procesu zabójcy Tupaca. Okazał się nim być Dwayne Keffi D. Davis, który został uznany za winnego morderstwa rapera Tupaca. To on stał za całą akcją. Oddano do jego samochodu 13 strzałów. Keffi D. osobiście nie pociągał za spust, ale zorganizował całą akcję, która miała być zemstą za pobicie jego siostrzeńca. Grozi mu dożywocie. Sprawa trwała naprawdę długo, bo Tupaca zastrzelono 13 września w roku 96.

0: Ty masz, rządzą u nas Gips, Kukor i Jonatan, a co ja mam dla was w RMF Max? Już mówię, po 22 jeszcze więcej dobrego bitu, a jutro będą fajne nowości, wasze ulubione kawałki, kolejne wydanie listy Hot Bands, no i bilety do strefy 57, słuchajcie, tak więc proszę być z nami popołudniowo, po szkole wieczorowo, Przemek Grabowski. Zapraszam was w środę od 18. Do usłyszenia, cześć!
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
4: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
6: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak widzę, to jak wyszło.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS-u treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
10: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
3: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.